0: kochana.
1: Reklama.
2: Interesuje Cię kostka brukowa i materiały potrzebne przy jej układaniu? U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Kostka brukowa, płyty tarasowe, betonowe i ceramiczne, obrzeża trawnikowe i palisadowe, krawężniki, palisady, bloki schodowe. Atrakcyjne ceny. Hurtownia Kruś Garden, Kuznocin 80A, telefon 793 358 952. Dogodny i szybki transport.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
7: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież en Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Weekend z Radiem Sochaczew.
6: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
7: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
8: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września – referendum w gminie Sochaczew.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: czas. Reklama.
1: 12 września 2026 roku 10. Ogólnopolskie Spotkanie Dzieci w Niepokalanowie.
2: Patronem w tym roku jest Święty Antoni.
1: Spotkamy się najpierw na Eucharystii.
2: Potem rycerskie szlaki, warsztaty i dużo dobrej zabawy.
1: Szczególnymi gośćmi będą Paweł Piechli i Małgorzata Nawróc. Zapisy i informacje na stronie rycerzykniepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
7: Minęła 8, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch, trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu Ceny Paliwa Niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
9: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
8: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
10: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
11: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia wobec Radosława P. użyć.
10: Karol Karski z PiS-u do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
12: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
8: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
0: Pogoda.
13: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: Niedziela pogodna i słoneczna, nawet bardzo pogodna. Poranek też słoneczny, ciepły, wakacyjny. Maksymalna temperatura dzisiaj to tak 27 stopni, na razie 16 na termometrze. Może się zdarzyć, że gdzieś pokropi, ale w całej Polsce pełnia lata.
13: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
13: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
7: 3 minuty po 8, Grażyna Bolimowska-Gajda, dzień dobry. Kultura w niedzielę, zaczynamy. a właściwie to już 4 minuty. No cóż, powoli wakacje odjeżdżają. To co na pożegnanie lata? Jak tu uciec od września, od jesieni, a może dla wielu z nas ta jesień jest całkiem w porządku. Na szczęście pogoda dzisiaj nas będzie rozpieszczać.

0: No, get lucky. No i tego wam życzę na dzisiejszą niedzielę. 8 minut po 8. Kultura w niedzielę dzisiaj do 13. Przedostatni dzień wakacji. A ja już zapraszam na kwadrans z Mateuszem.
1: Kwadrans z Mateuszem. Audycja z dobrą muzyką i dobrym słowem.

0: Ewangelia Mateusza, rozdział 15, wersety od 1 do 9.
1: Ten fragment zawiera opis rozmowy pomiędzy Jezusem Chrystusem a uczonymi w piśmie i faryzeuszami. Dziś temat tej rozmowy może wydawać się nieaktualny. Jednak jest to błędne przekonanie. Zasady, którymi kierowali się faryzeusze, są zasadami, którymi ludzie posługują się do dzisiaj.
2: Wkrótce potem przyszli z Jerozolimy do Jezusa faryzeusze, nieznawcy prawa, z takim pytaniem. Dlaczego twoi uczniowie nie trzymają się dawnej tradycji i nie myją rąk przed jedzeniem? A on na to: a dlaczego wy przez wzgląd na tradycję przekraczacie przykazania Boże? Bóg powiedział przecież: czci ojca i matka, oraz kto by lżył ojca lub matkę, podlega karze śmierci. Wy zaś mówicie, że kto oświadczy któremuś z rodziców: moją należność dla ciebie przeznaczyłem na ofiarę w świątyni, ten jest zwolniony od powinności należnych ojcu lub matce. W ten sposób, przez wzgląd na tradycję, podważyliście wartość Słowa Bożego. Obłudnicy! Miał słuszność prorok Izajasz, gdy powiedział o was: ten lud czci mnie wargami, lecz sercem jest ode mnie daleko. Na próżno oddają mi cześć, skoro ich zasady są ustanowione przez człowieka.

że na podstawie przykładów ukazuje faryzeuszom tę podstępną, niszczącą moc ludzkich dodatków. I tak nauka, tradycja faryzeuszów doprowadziła do zniszczenia autorytetu przykazania nakazującego cześć wobec rodziców. Jezus podaje tutaj prawdę, której nie wolno nam zapomnieć. Istnieje wrodzona tendencja towarzysząca każdej tradycji, polegająca na osłabieniu autorytetu Słowa Bożego. Autorzy danej tradycji mogą być jak najbardziej dalecy takim zamiarom. Ich intencje mogą być jak najbardziej czyste. Ale jest tendencja, aby wynieść autorytet człowieka ponad autorytet Bożego Słowa.

Jezus zarzucił faryzeuszom, że zaniedbują o wiele ważniejsze przykazania, które nie pochodzą od ludzi, ale od Boga. Czy ten zarzut nie odnosi się także i do nas? Czyste ręce, umyte nogi, porządne ubrania i dom utrzymany w porządku i czystości. Słusznie, to jest bardzo cenne. Ale często robimy to dlatego, by nie narazić się innym, by podobać się ludziom. Bogu nie wystarczy porządek zewnętrzny. Pan Bóg nie zatrzyma się przy naszej wypielęgnowanej skórze i czystym ubraniu. On jest chirurgiem, który zawsze idzie do wnętrza, głęboko, aż do serca. I tu się nie zatrzyma. Otworzy nawet serce. Ono go bowiem interesuje przede wszystkim. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Dobre odnoszenie się do wszystkich, szczególnie wobec tych, którzy reprezentują Kościół, jak i miłe słowa wypowiedziane wobec Boga, to już jest coś. Ale jakie to ma znaczenie, jeśli w tym wszystkim nie ma miłości? Udział w niedzielnych nabożeństwach, wzruszające słowa modlitwy i serdeczny śpiew, a przy tym grzech w sercu. Jeśli tak jest, to Pan do nas kieruje powiedzenie Izajasza: lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie.

Zachwycamy się czystością, skromnością, pokorą, ubóstwem i staramy się osiągnąć według pewnego stylu, poprzez codzienne przestrzeganie zasad, poprzez codzienną samodyscyplinę. Nie zapominajmy jednak, że są to tylko naczynia na miłość. Bóg szuka zawartości. Jeśli są puste, przed Bogiem nie mają wartości. On nie dba o formy, religijne ceremonie i ludzkie tradycje. W dawnych faryzeuszach Chrystus ganił i nas, dzisiejszych faryzeuszy, że skrupulatnie dbamy o to, co nieistotne, drugorzędne, a zaniedbujemy to, co najważniejsze. O wszystko się staramy, oprócz tego, co jest treścią serca, chociaż Bóg właśnie według tego nas ocenia i nagradza.

0: Kwadrans z Mateuszem, za tydzień kolejna audycja, już dziś zapraszam, 23 minuty po 8. Radio Sochaczew na 94,9 FM. Radio
1: Sochaczew. Reklama. Tu sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu sochaczew.pl.
2: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

0: Zapraszamy do wysłuchania audycji Radiowe Echa Poezji.
1: Dzień dobry. Serdecznie witam w Radiowych Echach Poezji. Proszę Państwa, w Operze Leśnej w Sopocie Alicja Majewska pięknie nam wyśpiewała: podróżą każda miłość jest i w podróży odkryjemy miłość nieznaną. I dzisiaj w naszej poezji też będzie dużo o miłości. Tylko najpierw na wstępie króciutko przybliżę twórczość naszej koleżanki, poetki, filolożki Danusi Bartoszuk z Piaseczna. Danusia należy do Związku Literatów Polskich. Była jurorką w ubiegłorocznej 10. Nocy Poezji i Muzyki Wierszotorówka w turnieju jednego wiersza. Jest autorką 4 tomów poetyckich, a najnowszy jej tomik to Łóżko bez widoku. Łóżko bez widoku, jak zauważył Andrzej Dębkowski, to książka odważna. Nie tylko, że przekracza granice obyczajowości, ale też dlatego, że odmawia uproszczeń. Mówi o intymności w sposób bezpośredni. Domaga się wrażliwości, gotowości do konfrontacji z własnymi wyobrażeniami w relacjach ciała, języka. Jest książką zarówno nie tylko o miłości i jednocześnie jej braku, ale też o możliwości mówienia o tym, co najtrudniejsze. I dlatego wiersze Danusi będziemy czytać powoli, uważnie. Przypominają nam raczej notatki, zapisy chwil są krótkie. Trzeba je smakować, widzieć, słyszeć, bo to daje nam coś cenniejszego – spojrzenie. Zapraszam już teraz Państwa do posłuchania wierszy z tomiku Danusi. Droga z życia do życia. Przed ślubem bywało przyjemnie nawet z mężem i z bycia żoną. Wystarczy macierzyństwo z bycia żoną. Kochanka mieści więcej treści. Nieuchronność. Coraz mniej ciebie we mnie, coraz więcej znaków zapytania. Ignorancja. Znasz każdy milimetr, każde miejsce, każdy dźwięk i wciąż nie wiesz, jaki kolor lubię najbardziej. Płomiennie. Sięgasz do stóp, jakbym była kopciuszkiem, a jestem tylko dziewczynką z zapalniczką. Sięgasz po usta, oby nie smakowały popiołem. Gdy wyciągasz ramiona, modlę się, żebyś nie spłonął. Skąd pomysł, że możemy być razem? Podobno iskrzyło już przy pierwszym spotkaniu, ale byłeś zbyt piękny i zbyt cichy, a ja za głośna, chociaż mało pewna siebie na niezwykłość. Dopiero po czasie poznałam kilka wersji marzeń. Wybrałam twoją. To nie był dobry wybór. Piszemy zupełnie różne wiersze. Doceniona. Poprosił, żeby przyjechała. Chciała czegoś więcej niż łóżko. Po wycieczce nad jezioro czekały podłoga i krzesło. Paprochy. Mówili, jeśli kocha, nie pociągnie w krzaki, ale tam były tylko badyle. Mówił, jesteś wyjątkowa. Nie był wyjątkowy, tak mówili wcześniej i później. Dziś nawet badyli tam nie ma. nie obiecuję łatwej drogi. Wchodzę w Ciebie coraz głębiej, chociaż nasze tatuaże jeszcze się nie spotkały i niewiele o sobie wiedzą. Kobieta jednego mężczyzny brzmi obco. Zamiast. Na kolację piwo 6,5. Seks 0%. Twoje rozczarowane plecy zasypiają szybciej niż moje ramiona. Pewne, że takim dobrze. Analfabetyzm. Napisałam Ciebie między pocałunkiem a westchnieniem. Nie nauczyłam czytać. Naiwność. Napisał, że zadzwoni wieczorem. 21, 2, a ona nie wie, kiedy jest jego wieczór. Nie wie, kim jest wieczorem. Nie wie, kim jest w dzień. Czeka nie wiadomo na co, ubrana w obietnicę. Zniewolenie. Mężczyzna to ma ciężkie, cholera, życie w życiu. Targasz z targu filozofię razem z koszykiem warzyw, a ja, twoja kobieta, leżę pachnem i czekam na kawę, śniadanie, czasem nawet seks. Dla niego. Była gotowa nie gotować pomidorówki, jeść mięso zamiast nim rzucać, rzucić wszystko, żeby żyć gdziekolwiek. Bez niego znów nie rozumie, jak można nie lubić pomidorówki. Po degustacji. Miało być zajebiście, ale było tylko za. Dla niej za ostro, jemu za mdło. Najbardziej smakowało oczekiwanie na konsumpcję. Przesłodzenie. Znów kawa do łóżka, jak spełnienie marzeń. Na obiad prostota, bo tyle wystarczy. Codzienność od święta, seks niczym święto. I już gorzkawo od nadmiaru cukru. I jeszcze ostatni, bezdźwięcznie. To nie był sen, jaki chciałabym wyśnić. Nawet Ciebie nie znałam. Ściskałeś moje palce, a one krzyczały: nie ufaj. Nie posłuchałeś. W dalszej części naszego spotkania polecam wiersz też znakomitej poetki Kasi Dominik, który porusza relacje międzyludzkie, bliskość, grę emocji ukrytych pod codzienną rutyną. Niewidzialni. Wystarczyło tylko spojrzenie, by stanęła, jak ją Bóg stworzył. Uśmiechem zaprosiła do gry przedwstępnej. Bez mrugnięcia okiem wpadła w kompot rozkosznych śliwek. Wszystko krzyczało chwilą. Ona w nim, on w niej, naprzemiennie, coraz głośniej. Rozpisani na strony, niewidzialni dla czasu, bez przerwy wchodzili i wychodzili z siebie, aż oddech ugrzązł pomiędzy pierwszym a ostatnim razem.

A dalej nasz znakomity poeta Janusz Budnik cieszy się, że dzięki poezji może wyrazić emocje i przelać na papier słowa, które płyną przez poetycką krainę. Dziękuję za miłość, za uścisk radości, za szaroniebieski błysk oczu i słów miłych szeptanie. Dziękuję za miłość, za dłoni całowanie, za zachód w purpurze, poranne wstawanie. Dziękuję za miłość, za to, że jesteś, za radość i spokój, za razem przebywanie. Dziękuję za miłość, za kochanie od dnia pierwszego. A jeszcze na zakończenie powiem tak. Często już jesteśmy nie młodzi, ale zdolni do szaleństw, do miłości. To będzie wiersz z mojego tomiku Słowa jak muzyka. Już nie młodzi. To miała być tylko zabawa. Koniec lata. Uciekała przed nim przez las. Marzycielka, oderwana od życia. Pośród młodych drzew, z włosami pełnych liści, wpadła mu w ramiona. Kochali się na leśnym poszyciu, pomiędzy jodłami, już nie młodzi. Odpowiadał im w oddali szum lasu, świergot ptaków. Nikt nie uwierzyłby, że są zdolni do takich szaleństw. To miała być tylko zabawa.

0: cisza. Cisza jest najpiękniejszą rozmową. Siedzimy we dwoje, uważnie słuchając bicia serca, oddechu. Cudowne to słowo, prawdziwe i pełne miłości. Chciałabym zawsze tak z Tobą rozmawiać, tak bardzo po cichu. Czy jestem w Twoim sercu? Dziękuję za uwagę. Dzisiejszy poranny program radiowy Echa Poezji prowadziła i wiersze poetów czytała Danuta Elżbieta Kłos z Sochaczewskich Wieczorów Literackich Atut. Jeszcze tylko przypominajka. 10. Noc Poezji i Muzyki Wierszotorówka odbędzie się 11 września, godzina 18. Oj, będzie się działo. Zapraszamy.
1: To oczywiście my też zapraszamy.
2: Była to audycja radiowe Echa Poezji.
1: 19 minut do 9. A skoro padło nazwisko Alicja Majewska, to proszę bardzo.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki, muzyki, przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.
7: Zum

Freddie Mercury. Dzisiaj wielokrotnie padły słowa koniec lata. No to wszystko zależy od tego, jak definiujemy to lato. Lato meteorologiczne kończy się 31 sierpnia, kalendarzowe 22 września, a astronomiczne w momencie równonocy jesiennej w tym roku to będzie 22 września. Bez względu na definicję, to dzień jest niestety coraz krótszy. Ten dzisiejszy jest krótszy od najdłuższego o 3 godziny i 2 minuty. No to wykorzystajmy go w pełni.

0: Guadalupe Beauty One za 2:09 i wiadomości, a w wiadomościach najpierw o pożarze hali w Gdyni, a potem o strzałach na festiwalu muzyki techno w Szwajcarii pod Zurychem. Szwajcaria do tej pory uchodziła za wyjątkowo bezpieczny kraj, ale wydaje się, że to już przeszłość. Więcej szczegółów o 9:00 w wiadomościach.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Minęła 9:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Zurychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego numer 6 w Warszawie.
7: Tu mamy regulamin, który już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
6: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A na pogodę to nie mamy dzisiaj powodów do narzekania. Na razie 18 stopni, słoneczny, ciepły poranek i cały dzień będzie taki słoneczny, czyli lato, wakacje. Możemy pożegnać tak optymistycznie, czyli jaka temperatura? Ta najwyższa w ciągu dnia 27 stopni. Takie temperatury w całym kraju. Gdzie niegdzie może pojawić się deszczyk, ale to będzie taki orzeźwiający deszczyk. Jutro tego deszczu może być więcej, ale nadal ciepło.
8: Sponsorem pogody była firma Wega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
3: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do twojego domu.
8: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 9:04, Grażyna Bylimowska, Gajda Kultura w niedzielę. Dzień dobry. Jakie dziś mamy nietypowe święto? Dzień taksówkarza. Czy taksówkarze wiedzą, że dzisiaj jest ich święto? No to pozdrawiamy serdecznie. Życzymy tylko udanych kursów. A tak a propos taksówkarzy, taksówkarz w kulturze, w filmie, pamiętacie? Taxi Driver, film Martina Scorsese z Robertem De Niro i Jodie Foster. I nasz rodzimy serial Zmiennicy, ale do tego jeszcze wrócę dzisiaj. W każdym razie mam nadzieję, że taksówkarze też się odezwą dzisiaj.

0: 11 minut po 9, a jako, że dzisiaj mamy Dzień Taksówkarza, no to przygotowałam dla Was taką niespodziankę. Być może są tacy, którzy pamiętają film, serial Stanisława Barei, kultowy polski serial komediowy Stanisława Barei, Zmiennicy. To był rok 1986. Dawno, dawno temu to było. Film, serial opowiadający przygody kierowców warszawskiej taksówki z numerem bocznym 1313. Parę cytatów z tego filmu, takich kultowych cytatów oczywiście, które wielu z nas pewnie pamięta. Rzeczy niemożliwe załatwiam od ręki, ale na cud trzeba poczekać, tak mówi Tadzio Karski. Ja tu tylko sprzątam, mówią lotem bliżej, pewnie ziemi. Argument powtórzony piąty raz zyskuje rangę prawdy. Jeszcze coś, Eskimosi w życiu się nie myją, a najzdrowszy naród pod słońcem. To najzdrowszy naród pod słońcem. Tyle, że liliputy. Uważaj tramwaj, no widzę. Osiemnastka. Strzeżonego Budda strzeże. No i jeszcze jedno krótkie wspomnienie związane z tym filmem. Być może też, mam nadzieję, niektórzy kojarzą tytułowy utwór z serialu Zmiennicy. Ten tytułowy utwór śpiewa Przemysław Gintrowski, poeta, kompozytor, pieśniarz. Jako autor tej tytułowej piosenki do serialu zyskał miano twórcy kultowego. No to posłuchajmy tej tytułowej piosenki z serialu.
1: Jedno życie ma spraw tyle, ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na chwilę, solidarnie da ci zmianę. Zmniejszy trosk twych utarg dzienny lekko, łatwo i przyjemnie. Zaufania godny zmiennik i na odwrót i wzajemnie. Świat się kręci, czas nie stoi, czas ucieka. Pędzi życie, nie ma lekko, dobrze wiemy. A w słuchawce radio taksi proszę czekać.

Zapasowy to kochany, wierny zmiennik. Te zakręty skrzyżowania dobrze znamy. Pamiętamy, szanujemy swe wspomnienia. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy.

0: pachy i do przodu ze zmiennikiem ręka w rękę.
1: Serpentyny i pobocza wyczuwamy, raz na ziemi, raz pod ziemią, drogi kręte. Radio taksi, proszę czekać, zaczekamy. Coś być musi, do cholery za zakrętem.
2: Taka głębsza refleksja, piosenka z filmu Zmiennicy.
3: Kultura w niedzielę.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: No i takie hity dzisiaj gramy. John Cocker na 94,9 FM i to nie jest ten ostatni hit, który dzisiaj wybrzmi. Jeszcze parę niespodzianek dla Was mam. Ale teraz dwie informacje z kalendarza muzycznego, bo zawsze do niego sięgamy w niedzielę. Rok 1953, 30 sierpnia, tak, w Gdańsku urodził się Rudolf Schubert, znany jako Rudy Schubert. Satyryk, piosenkarz, członek zespołu Wały Jagiellońskiej, kabaretu Tej, a wylansował takie piosenki jak, pamiętamy, Monika, dziewczyna ratownika, córka rybaka, Warzwita, czy Tylko mi ciebie brak. Wielokrotnie pojawiał się w telewizyjnych programach rozrywkowych, a także w serialach. I jeszcze jedna data. W 71 roku w Szczecinie, właśnie 30 sierpnia, na świat przyszła Kasia Nasowska, autorka tekstów, wokalistka zespołu Hej, ale karierę rozpoczynała od udziału w formacjach Włochaty, Szklane Pomarańcze. Oprócz nagrań z macierzystą formacją wydała kilka solowych płyt, Puk, Puk, Milena, i gościnnie udzielała się w projektach innych wykonawców: Jugoton, Świetliki, WW czy Piżama Porno. Na razie tyle.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew 94,9 FM.

0: Historia jednej piosenki.
1: To dzisiaj grupa Roxette i The Big Love to jedna chyba z najbardziej fascynujących opowieści o tym, jak lokalny odrzucony utwór stał się mega hitem dzięki przypadkowi i kinu. W 1987 roku niemiecki oddział wytwórni EMI poprosił duet Roxette o nagranie inteligentnego singla świątecznego, by sprawdzić, czy zespół ma szansę zaistnieć poza rodzimą Szwecją. No i wtedy powstała piosenka It Must Have Been Love, taka świąteczna. Utwór opowiadał o samotności w święta. W Niemczech wytwórnia ostatecznie piosenki nie wydała, uznając ją za mało obiecującą, ale singiel ukazał się w Szwecji i tam stał się lokalnym hitem, po czym o nim zapomniano. W roku 1990 wytwórnia Touchstone Pictures przygotowała, jak wtedy myślano, niszową komedię romantyczną Pretty Woman z Richardem Gere i Julią Roberts. No i znów producenci poprosili grupę Roxette o stworzenie nowego utworu na ścieżkę dźwiękową, a zespół nie bardzo miał czas, był w trakcie intensywnej trasy koncertowej, więc zdecydował, że po prostu odświeży tę starą, zapomnianą balladę z 1987 roku. No i odświeżył ją, trochę zmienił, a po premierze filmu Pretty Woman popularność tej piosenki po prostu eksplodowała i stała się tłem do najbardziej poruszającej sceny rozstania głównych bohaterów. No to Roxette i The Big Love.

0: Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Weekend z Radiem Sochaczew.
12: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
13: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
14: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
4: Reklama.
15: She's crazy like

0: od lat.
1: Radio Sochaczew 94,9
2: FM. 94,9
1: FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Robert Miles na 94.9 FM. 3 minuty do 10. O 10 kolejne wydanie wiadomości w Radiu Sochaczew. No właśnie, a ja wywołałam pewne poruszenie w związku z tym, że ogłosiłam koniec lata, początek jesieni, no i nie wszyscy tę jesień kochają. Są wśród nas jesieniary. No i od razu pewne poruszenie nastąpiło na naszym fanpage'u. Teraz jest najpiękniejsza pora roku, piszecie. Koniec lata i bliska już jesień. Nie rozumiem tego całego zamieszania z jakąś tam jesienną melancholią. No to cieszmy się nadchodzącym babim latem. Ale najpierw wiadomości, a w wiadomościach nowe doniesienia na temat strzelaniny, do jakiej doszło pod Curychem na festiwalu techno.
1: 94.9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: Zbliża się 10:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
7: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open, a na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Curychem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
8: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
9: Skoli mnie przyciąga?
8: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
7: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
7: Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
10: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
7: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
1: Pogoda.
9: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Z całą pewnością będzie to piękna, słoneczna niedziela. Ja wiem, handlowa, ale myślę, że nie warto spędzać jej w wielkich centrach handlowych, chyba że jeszcze przed rozpoczęciem szkoły musicie zrobić jakieś drobne zakupy. 21 stopni na termometrze, będzie jeszcze cieplej, 27-28 stopni. Bez deszczu chyba, chociaż gdzieś tam w kraju może lekko popadać. A jutro, od jutra, trochę deszczu zapowiadają synoptycy, ale będzie ciepło, 26-25 stopni, więc ta końcówka lata jest bardzo sympatyczna.
9: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
11: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orsztynie. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
9: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 10:03. Po 10:00 zawsze w naszym studiu pojawia się gość, a kto nim będzie dzisiaj? Tylko posłuchajcie, mama 6 dzieci, 2 małżeństwa, to drugie z Michałem Wiśniewskim, z którym ma 2 dzieci, studentka psychologii, autorka książki Matka Pola, książki, która ukazała się w tym roku. Pola Wiśniewska będzie moim dzisiejszym gościem.

0: Sarsa, czy będziemy się pamiętać, a za chwilę w studiu gość. Dzisiaj moim gościem będzie Pola Wiśniewska. Pola Wiśniewska przyniosła do studia swoją najnowszą książkę. Może ja najpierw zacytuję fragment biografii Poli. Tych biografii jest kilka, za chwilę Pola będzie opowiadać o swojej książce. Twórczyni internetowa, osoba publiczna, autorka, studentka psychologii, w swoich treściach mówi o macierzyństwie, relacjach i zwykłej codzienności. Łączy wiedzę z doświadczeniem bez idealizowania i uproszczeń. Prywatnie mama szóstki dzieci. No to za chwilę mama szóstki dzieci opowie o tym, jak udało jej się napisać książkę, jak znalazła czas na taką twórczą działalność.
1: Reklama. Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
2: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie. I pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
5: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama. Kultura w niedzielę.
0: A w studiu mój gość Pola Wiśniewska. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
0: Matka Pola to książka, którą Pola przyniosła dzisiaj do studia. Jest w naszym studiu po raz pierwszy. Bardzo się cieszymy, że znalazła czas, by nas odwiedzić, bo musiałaś dojechać
10: spod Warszawy, tylko tej drugiej strony.
0: Czyli trzeba było przyjechać całą Warszawę, niestety.
10: Godzina drogi.
0: No korzystniej byłoby, gdybyś mieszkała z tej drugiej strony.
10: To prawda.
0: Mama szóstki dzieci, dwa małżeństwa, to

0: Drugie z Michałem Wiśniewskim, z którym masz dwoje dzieci. Studentka psychologii. Studentka, czy skończyła psychologię? Jak to jest?
1: Bronię licencjat za kilka miesięcy, w lutym, więc ostatni semestr przede mną.
0: I autorka książki Matka Pola. No właśnie, najpierw chciałabym zapytać, nie sposób pominąć nazwiska Michała Wiśniewskiego. Nawet jeżeli chcesz, czy nie chcesz o nim mówić, to, to nie sposób pominąć tego wątku. A pytanie moje jest takie, czy rozstanie z Michałem Wiśniewskim miało jakiś wpływ na ukazanie się tej książki?
1: Nie, nie miało, ponieważ ja tą książkę napisałam 2 lata temu. I zaczęłam pisać 2 lata temu i ona chwilkę przeleżała w tej przysłowiowej szufladzie. Proces wydawniczy nie jest taki prosty. To nie jest tak, że ja mówię mam i wydaję. To też chwilkę trwało. I niestety tak to się zbiegło w czasie. Czyli
0: a to dobrze?
1: To dobrze? Przy okazji czy rozstania.
0: No właśnie.
1: Aczkolwiek nie był to zamierzony zabieg.
0: Ale może tak marketingowy dobry, czy nie? Jak myślisz?
1: To się okaże.
0: To się okaże. Dwa lata temu mówisz, że powstała książka. Dlaczego nie chciałaś jej... Szukałaś wydawnictwa?
1: Nie,
0: czy po prostu nie byłaś?
1: Ja troszkę straciłam w nią wiarę. Tak jak wspomniałaś, ja publikuję treści takie wspierające kobiety, opowiadające o macierzyństwie wprost, o tym, że ono nie jest takie różowe, jak się na Instagramie nam wydaje. I spotyka się to z różnym odbiorem. I doszłam do wniosku, że chyba jednak kobiety nie są gotowe na taki materiał. Nie są gotowe zmierzyć się z tą prawdą, że my same siebie stawiamy przy garach. Bo kiedy piszę o tym, że my też mamy prawo mieć swoje potrzeby, my też mamy prawo realizować swoje potrzeby. Nie mówię, żeby zostawiać dzieciaki na całe tygodnie i nie wiem, chociażby podróżować, ale jest to coś, co możemy pogodzić z macierzyństwem, to dbanie o siebie możemy pogodzić z macierzyństwem. I niestety komentarze oczywiście dzieliły się pół na pół. Były te przychylne oraz te mówiące właśnie, że ale jak to, skoro masz dzieci, to siedź w domu i nie narzekaj. I to był taki moment, który dał mi do myślenia i taki był właśnie wniosek, że może faktycznie to nie jest jeszcze czas na to, żeby tę książkę wydawać.
0: Ale teraz uznałaś, że jednak trzeba, że ten moment...
1: Troszkę za namową i też dużo takich komentarzy się pojawiło typu, że ta książka będzie bardzo potrzebna, taka otwierająca oczy i żebym się nie poddawała, więc się nie poddałam.
0: Matka Pola, ten tytuł też
1: przewrotny.
0: Jest tak. Właśnie, no właśnie. Matka Polska, a Matka Polka i Matka Pola, to jaka jest ta Matka Polka, a jaka jest Matka Pola? Bo to nas najbardziej interesuje.
1: Tak. Matka Pola, nie, inaczej, Matka Polka. To jest taki bardzo popularny zwrot i często gloryfikowany. Ja uważam, że tutaj nie ma czego chwalić, bo często bycie Matką Polką wiąże się z wieloma wyrzeczeniami, czyli my mamy, tak jak już wspomniałam, rezygnujemy z siebie na rzecz innych, bo zawsze wszyscy dookoła są ważniejsi.
0: I czyli myślę, Matka Polka taka skupiona na dzieciach, na rodzinie, a
1: zapominająca o
0: sobie. Tak. Mm-hmm. No właśnie, a teraz o tobie porozmawiajmy, bo ten schemat Matka Polka mamy gdzieś tam w głowie.
1: Tak. Też taką byłam.
0: Też matką. Taką byłaś?
1: Tak, też taką byłam Matką Polką do czasu, kiedy faktycznie złapałam się na tym, że mój umysł nie odpoczywa. Moja psychika nie odpoczywa. I stwierdziłam wtedy, że to nic się nie stanie, jeśli moje dzieci nie będą chodziły w wyprasowanych ubraniach. Że dużo ważniejsze jest to, żebym ja spędzała z nimi jakościowo ten czas, a nie żeby miały ubrania złożone w kosteczkę. I tak to się zaczęło.
0: No tak, ja rozumiem, ale 6 dzieci to jest... trudno mi sobie wyobrazić, sama sobie radzisz z tymi dziećmi, czy masz pomoc?
1: Jestem sama, aczkolwiek pamiętajmy, że to nie są 6-raczki.
0: No wiem,
1: ja mam 2 dorosłych dzieci, które są już właściwie na swoim, więc zostaje z czwórką. Oczywiście to nie oznacza, że skoro dorosłe są, to jak gdyby potrzeb nie ma, bo
0: też
1: one
0: piszą
1: są,
0: pewnie do mamy
1: zmieniają.
0: I konsultują się.
1: Tak, dokładnie. Ale tak jak mówię, dzieci mam w różnym wieku, więc to rodzicielstwo też już inaczej troszkę wygląda.
0: Ale masz pomoc?
1: Nie mam.
0: Nie masz pomocy, naprawdę?
1: Nie mam. Okazjonalnie korzystam ze wsparcia niani, aczkolwiek to są takie sytuacje wyjątkowe.
0: Na przykład dzisiaj,
1: tak? Na przykład wyjście na jakieś wydarzenie, tak? Ale na co dzień zajmuję się nimi sama.
0: Dlatego
1: staram się organizować ten czas tak, żeby faktycznie wszystko, co jest zawodowe, mogło się odbyć w trakcie placówek, działania placówek.
0: To poniekąd jesteś taką matką Polką, jeżeli wszystko potrafisz ogarnąć.
1: Powiedziałabym, że jestem dobra w organizację, ale nie dążę do tego, żeby tą matką Polką być, ponieważ tak jak na przykład wspomniałaś o moich studiach, robię to dla siebie, robię to dlatego, że to było zawsze moim marzeniem, psychologia była zawsze moim marzeniem. Ale oczywiście, że siebie sabotowałam. Sabotowałam siebie przez wiele, wiele lat, rezygnując z tego marzenia, bo zawsze dzieci były ważniejsze. Teraz było podobnie, a po co mi to? Przecież ja już jestem w takim wieku, jestem za stara, no to jeszcze będę sobie dokładać obowiązków. Ale potem przyszła taka myśl, kurczę, no ale jeśli nie teraz, to kiedy?
0: Pola Wiśniewska dzisiaj ze swoją książką Matka Pola jest w Radiu Sochaczew. Za chwilę powrócimy do naszej rozmowy.
2: Kultura w niedzielę.

0: Kultura w niedzielę.
1: Powracamy do rozmowy z moim gościem, Pola Wiśniewska. Matka Pola, bo to tytuł twojej książki. Tak. Słuchaj, Michała Wiśniewskiego tu w ogóle nie ma w tej
2: jest
1: książce.
2: Jest tylko jedna wzmianka.
1: Jedna wzmianka, no właśnie.
2: A dokładnie ona idzie tak, jak śpiewa mój mąż, razem, a jednak osobno. I to wszystko.
1: I to wszystko?
2: Tak, to wszystko. To nie jest książka o moim życiu, o moim małżeństwie.
1: Ale to znaczy, poniekąd, czy to oznacza, że razem, a jednak osobno, czyli był nieobecny w tym życiu, to, w tej rodzinie?
2: Nie, absolutnie. To nie w tym kontekście, więc nie warto tego w ten sposób interpretować i tak wyrywać. Książka jest, nie jest tylko moimi przemyśleniami. Ona jest w dużej mierze podparta badaniami, na które się powołuje.
1: Tak, sięgasz po nie.
2: Tak, i w tej książce poruszam różne kwestie, nie tylko macierzyństwa, ale też wsparcia partnerów, tego, że praca, która jest wykonywana przez kobiety, jest niewidoczna. Poruszam temat hejtu, tego, że kobiety porównują się, zresztą nie tylko kobiety, ale obserwując czy przeglądając media społecznościowe, porównują się do innych i to też napędza ich samopoczucie.
1: No właśnie, w jakieś takie stany depresyjne, dokładnie, może nawet wpędza. Piszesz w swojej książce o roli mediów społecznościowych i jest coś takiego, że młode matki poniekąd są, no nie tylko młode, ale te matki, które nie pracują zawodowo, zajmują się wychowaniem dzieci, to są zostawione poniekąd same sobie, tak? I w mediach społecznościowych szukają często oparcia, tak? Szukają takiego kontaktu z inną matką w sytuacji, kiedy nie wiedzą, jak zareagować, tak?
2: Tak.
1: Te media społecznościowe są im potrzebne.
2: Myślę, że zresztą tak, jak nie było mediów społecznościowych, to były fora. Tam kobiety szukały wskazówek, tam szukały podpowiedzi, tam szukały bardzo często wsparcia. Ja nie uważam, że media społecznościowe są tak całkowicie złe. Myślę jednak, że trzeba mieć gdzieś z tyłu głowy, że one niekoniecznie nam służą, ale jest to też miejsce, w którym my to wsparcie, którego potrzebujemy, możemy znaleźć, ponieważ nie jesteśmy jedną, jedyną matką. Takich matek jak my jest całe mnóstwo, które codziennie się borykają. Ja mimo z różnymi zmartwieniami, kłopotami, pytaniami, ja mimo tego, że mam 6 dzieci, można by pomyśleć, że mam spore doświadczenie, bo owszem mam,
1: no tak,
2: ale kiedy którejś z dzieci, mimo tego, że jest to jedno z 6, gorączkuje, to też zaczynam szukać, nie wiem, albo
1: co robić w takiej sytuacji? Pytasz inne matki, nie zawsze lekarza.
2: Tak, i to jest całkowicie, zrozumiałe. A takich grup w mediach społecznościowych jest cała masa, bo to nie są tylko matki, ale to są też, nie wiem, kobiety po rozstaniu, kobiety, które wychowują dzieci niepełnosprawne, albo które straciły dzieci, więc myślę, że takie wsparcie, którego potrzebujemy, w mediach społecznościowych możemy znaleźć.
1: A te kobiety, jeżeli zwracają się do ciebie, to piszą o swoich doświadczeniach, tak? Ale zadają ci również pytania, pytają cię, o co najczęściej, czego dotyczą najczęściej te pytania.
2: No właśnie. W obliczu ostatnich wydarzeń dostaję mnóstwo wiadomości, jestem nimi zasypywana, od kobiet takich właśnie 40+, czyli kobiety w podobnym wieku do jak ja jestem. Jak sobie radzić? Jak przetrwać, nie wiem, chwilę po rozstaniu, albo jak podjąć decyzję przed rozstaniem? I opisują mi swoje historie i niestety jestem zmuszona stwierdzić, że te wszystkie historie są bardzo podobne, tylko się bohaterowie zmieniają.
1: To znaczy, jaki jest schemat? Dlaczego? No, pytanie jest dlaczego?
2: Bardzo...
1: Dlaczego się rozstajemy? Tak? To jest to najważniejsze pytanie. Dlaczego ta rodzina się rozpada?
2: Ojejku, tutaj przykładów jest bardzo, bardzo wiele. Mówię, że historie są podobne z tego względu, że kobiety najczęściej zostają same. Same z dziećmi, zostają same w ciężkiej sytuacji i nie wiedzą, nie są w stanie sobie na ten dany moment wyobrazić, jak to ich życie wyglądać ma dalej.
1: Ale ja jestem pełna podziwu, bo ty sobie doskonale radzisz. Myślę tutaj o finansach również.
2: Radzę sobie tak jak mogę, tak jak potrafię.
1: Ale sobie radzisz.
2: Jakoś sobie radzę.
1: No bo w mediach nie wiem, czy od męża, z którym, ostatniego męża, z którym się rozstać, od Michała Wiśniewskiego, otrzymujesz alimenty, czy nie, czy to już jest sprawa zamknięta, masz takie wsparcie finansowe?
2: Jesteśmy w trakcie postępowania rozwodowego i myślę, że tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić. Myślę, że każdy, kto przez podobny temat przechodził, wie, jakie to jest trudne, jakie to jest skomplikowane przede wszystkim. I jestem zdania, żeby pozostawić to po prostu odpowiedniej służbie, czyli sądowi.
1: Ale to też jest ogromny czas, prawda, który mija, nim takie sprawy się zakończą.
2: Ojej,
1: i to jest
2: tak,
1: to też dramat dla dzieci, dla matki, dla rodziny. Z całą pewnością. Słuchaj, ja spotkałam się z taką, jedna z matek powiedziała mi, że jej mąż takie stanowisko reprezentuje. Jest od tego, by zapewnić jej stabilizację finansową i emocjonalną, a pozostałe obowiązki to na niej spoczywają. Czyli wychowanie dzieci, dbanie o dom i wszystko, co się z tym wiąże.
2: Tak.
1: Takie opinie do ciebie też docierają. I to mnóstwo, młodzi ludzie.
2: Jest mnóstwo modeli. Jeśli to odpowiada obu stronom, to jest w porządku. Wsparcie emocjonalne. Myślę, że to jest bardzo ważne. Bo to oznacza, że ta kobieta na samym końcu nie zostaje sama. To oznacza, że jest zrozumiana. Jej potrzeby są rozumiane. Bo pamiętajmy, że zdrowa relacja, zdrowy związek to nie jest tylko zadbanie o przestrzeń finansową. Zresztą to jest takie bardzo duże, myślę, też spłycenie. Nie wiemy, co tam więcej się za tym kryje, za tym przykładem, który podałaś. Nie wiemy, czy pan się zajmuje dzieckiem, bo to, że obowiązki domowe na niej spoczywają, nie oznaczają, że on nie jest angażującym się ojcem, prawda? Ale teraz na szczęście, z tego, co obserwujemy, ten trend się zmienia i coraz więcej mężczyzn się swoimi dziećmi zajmuje i robi to chętnie. Więc myślę, że to jest dobra wróżba.
1: Też chcę poczuć uroki tacierzyństwa, tak? Tak można powiedzieć. I to na pewno bardzo dobrze, że tak się dzieje. Pola Wiśniewska jest dzisiaj moim gościem.
0: Radio Sraczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: 99 FM. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września – referendum w gminie Sochaczew.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Kultura w niedzielę.
8: Pola Wiśniewska, mój gość. Tak, matka jestem. Pola, bo my o tej książce dzisiaj rozmawiamy. No i mamy takie drobne wycieczki biograficzne, osobiste. Słuchaj, mam pytanie, czy takie, czy kobiety powinny walczyć o swoje związki? Bo ty w wielu wywiadach mówiłaś, że próbowałaś, że walczyłaś, próbowałaś ratować małżeństwo, ale się nie udało, tak?
9: Myślę, że zawsze warto walczyć. Pytanie tylko, czy mamy o co, tak? Bo oczywiście...
8: Ale mówi się dla dobra dzieci, wiesz, taki tekst funkcjonuje, no, że małżeństwo, zostańcie razem dla dobra dzieci, wychowajcie.
9: Tak, ale to nie jest to samo, co walczyć o związek, bo możemy walczyć, kiedy widzimy szansę na to, że coś się faktycznie zmieni, bo jeśli mamy być w związku tylko dla dzieci, no to nie, to nie jest dobre, bo jeśli już chcemy dawać dzieciom dobry przykład, to czy przede wszystkim powinniśmy dawać dzieciom poczucie bezpieczeństwa, a często w takich relacjach, które nie są zdrowe, tej stabilizacji, tego poczucia bezpieczeństwa nie ma. Więc absolutnie nie. Ale jeśli jest taka perspektywa, że faktycznie coś się zmieni, coś się polepszy i obie strony tego chcą, to tak, to jak najbardziej. To jest tak jak z terapią małżeńską. Jeśli zaciągniemy partnera, który wcale nie jest przekonany, to nic z tej terapii nic nie będzie. Ale jeśli obie strony widzą w tym sens, to tak, to jak najbardziej.
8: A u ciebie?
9: A u mnie?
8: Jak było? Jak było?
9: Ja walczyłam do końca.
8: Walczyłaś?
9: Tak.
8: Czyli jesteś taką... no to dobrze, chyba dobrze. To chyba dobrze.
9: Myślę, że zrobiłam wszystko i to jest chyba dla mnie najważniejsze, że ja mam takie poczucie, że zrobiłam ile mogłam.
8: A myślisz, że dlaczego nie udało się tego uratować? Masz jakąś koncepcję, z którą możesz się podzielić?
9: Nie. Wolałabym nie wchodzić w tak prywatne rzeczy.
8: No dobrze, a powiedz mi, czy takie samotne, bo samotne macierzyństwo równać się może szczęśliwy dom dla dzieci?
9: Myślę, że może, aczkolwiek rozbity dom zawsze będzie rozbitym domem. Oczywiście dwie strony mogą zapewniać fantastyczny czas, to poczucie bezpieczeństwa, ale to w dalszym ciągu nie jest mama i tata razem. Więc to jest na pewno bardzo trudne. Aczkolwiek, tak jak już powiedziałam, myślę, że są takie sytuacje, w których na pewno jest to lepsze niż bycie w dalszym ciągu na siłę ze sobą.
8: Ale są w życiu ludzi takich, którzy się rozstają, takie dramaty. Jedna albo druga strona na przykład nie pozwala na kontakt z dzieckiem.
9: Tak, to jest takie przykre.
8: No, to, ale to jest mało powiedzieć przykre, bo ojciec na przykład nie może widywać się z dzieckiem. Musi to odbywać się pod osłoną kuratora. Albo z drugiej strony matka nie może. I co w takiej sytuacji byś poradziła?
9: Myślę, że...
8: Podpowiedziała, bo to nikt... Sami muszą to rozwiązać.
9: Myślę, że tak nie do końca jest, ponieważ o tym przede wszystkim decyduje sąd. Więc myślę, że... No, ja nie mam takiej wiedzy, bo nie jestem prawnikiem, ale niestety często do sądu nie idziemy po sprawiedliwość. O, może tak. W sądzie się liczą dowody i liczą się fakty, a one nie muszą być wcale spójne z
8: rzeczywistością,
9: z naszą wersją. Więc tak, często te decyzje mogą być krzywdzące, jak na przykład tutaj przytoczona historia, że nie wiem, że ojciec nie może się widywać z dzieckiem, mimo tego, że nie wiem, ma dobre relacje, ma dobry kontakt,
8: że chciałby, jest otwarty.
9: Często tak, ale
8: Albo ojciec, albo matka, bo to
9: w obie strony to działa. Ja myślę, że to jest bardzo krzywdzące przede wszystkim dla dziecka. To, że rodzice między sobą toczą takie bitwy, takie wojny, bo trzeba pamiętać, że przy rozstaniu my przede wszystkim, kiedy są dzieci, gramy do jednej bramki. I powinno jednej i drugiej stronie zależeć na tym, żeby dziecko miało jednego i drugiego rodzica. A jeśli tak nie jest, to robimy temu dziecku krzywdę. Oczywiście są przeróżne sytuacje i ja nie mówię tutaj o sytuacjach, nie wiem, gdzie dom jest przemocowy albo w którym jest uzależnienie. Tylko mówię o takim domu, w którym jedna i druga strona do tej pory była zaangażowana, tylko dorośli się nie mogą porozumieć.
8: No właśnie, i to są takie trudne sytuacje. Słuchaj, powiedz mi, jakie jest twoje wymarzone miejsce do życia? Już masz taką, to, którym teraz jesteś?
9: Czy miejsce?
8: Miejsce do życia.
9: To jest dobre pytanie. Wiesz co, ja się nie przywiązuję do miejsca. Ja się nie przywiązuję do miejsca, bo dla mnie domem są ludzie, więc tam, gdzie będą moje dzieci...
8: Bo ty spakowałaś się i wyprowadziłaś z domu, w którym mieszkałaś do tej pory.
9: Tak, aczkolwiek wyprowadziłam się daleko, bo wyprowadziłam się do wsi obok. czy to jest ciężkie? No tak, to jest ciężkie, ponieważ wiadomo, przez wiele lat tworzyło się rodzinę i ten dom wspólnie. Więc to przeżyłam,
8: nie jesteś sfrustrowana z tego powodu, że...
9: Z tego powodu nie, aczkolwiek wiadomo, jest to trudne zaczynać w pewnym wieku od początku.
8: No tak, bo teraz musisz budować nowe miejsce do życia, tak?
9: Tak.
8: I masz jakiś pomysł? Bo jesteś kobietą, jestem pełna podziwu, uznania, bo to wszystko ogarniasz. Jeszcze media społecznościowe, ogarniasz dzieci, tutaj sprawy z byłym mężem, masz zajęcia dużo.
9: Tak, dużo tego jest, ale myślę, że to dobrze. To mi daje takie poczucie spokoju i bezpieczeństwa. Jestem dobrej myśli. Wychodzę z założenia, że... co ma być, to będzie.
8: Aha. Czyli tak pozytywnie podchodzisz.
9: Studiuję psychologię pozytywną, więc, że tak powiem, mam to we krwi.
8: To twoja pierwsza książka?
9: To jest moja pierwsza, tak.
8: I co, planujesz następne?
9: Dostaję mnóstwo zapytań, czy będzie druga, trzecia, czwarta część. Szczerze mówiąc, trudno mi powiedzieć. Myślę, że temat macierzyństwa na ten moment wyczerpałam. Usiadłam do książki dla dzieci, do książki przygodowej, którą zaczęłam pisać też kilka lat temu. Może uda mi się ją skończyć, kto wie. Ale tak, myślę, że pisanie to jest to, co chciałabym robić. Sprawia mi to wiele przyjemności.
8: Ale na razie jeszcze możesz żyć bez pisania, bo często autorki przychodzą do mnie i mówią, że no nie, no bez pisania nie daję rady. To jeszcze nie ten etap. A może nie masz po prostu takich możliwości, żeby całkowicie poświęcić się, pewnie bardziej to drugie.
9: To nie jest takie proste. Nawet jeśli jest ten czas i mogę usiąść, zacząć pisać, to wcale nie jest powiedziane, że to się wydarzy, ponieważ, nie wiem, może być milion innych powodów, dla których po prostu się nie da, tak? To jest tak jak z malowaniem. Też nie potrafię malować, kiedy na zawołanie. Muszę to po prostu czuć, że to jest dobry moment. I z pisaniem jest podobnie, więc wtedy, kiedy jestem sama w domu, to nie oznacza, że faktycznie usiądę i napiszę od razu.
8: Kolejną książkę, tak? A myślałaś o fabule, czy nie? Czy raczej takie...
9: Tak jak mówię, wróciłam do książki przygodowej.
8: Dla dzieci, tak?
9: Dla dzieci, która jest w dużej mierze oparta na moich wspomnieniach z mojego dzieciństwa, w której opisuję wspaniały ogród moich dziadków i kamienicę, w której żyli. Myślę, że to może być bardzo, bardzo fajna książka, głównie dlatego, że pokazuje w niej taką zależność, czy taką fajną zażyłość między dzieciakami a osobami starszymi.
8: Seniorami. Dzisiaj takie domy wielopokoleniowe to chyba rzadkość.
9: Aczkolwiek chyba to jest bardzo teraz taki aktualny temat. Dużo się o tym mówi, o korzyściach wynikających z takiego połączenia. Myślę, że to jest świetny pomysł.
8: Dziękuję bardzo. Miejmy nadzieję, że trzeba mieć dziadków, tak? To wtedy jest się do kogo przytulić, kiedy brakuje mamy albo taty. A poza tym dziadkowie są wyrozumiali, kochający, bez żadnych zastrzeżeń.
9: Tak, ja powtarzam cały czas, że instytucja babci i dziadka to jest najwspanialsza instytucja.
8: Życzymy takiej instytucji wszystkim dzieciom. Dziękuję bardzo. Pola Wiśniewska dzisiaj ze swoją książką Matka Pola. Tak na koniec, masz jakieś przesłanie do wszystkich matek?
9: Co bym chciała powiedzieć, żeby przede wszystkim...
8: Jako psycholog, tak?
9: Myślę, że takich rad nikomu nie chcę dawać, bo myślę, że każda matka troszkę ma je, mogłaby mieć ich dosyć, ponieważ no wiadomo, każdy lepiej wie, jak być mamą i każdy te rady daje. Myślę, że to, co jest najważniejsze, to pamiętać o sobie i nie tylko o dziecku, to, że pamiętamy i robimy i realizujemy się, to nie oznacza, że kochamy mniej swoje dziecko. To znaczy, że dla siebie też jesteśmy ważne, a tego często brakuje. Takiego zrozumienia, że jesteśmy wystarczające. Takiego bycia dla siebie najlepszą przyjaciółką. Myślę, że na samym końcu o to chodzi, żeby poklepać siebie samą po ramieniu i powiedzieć, okej, dzisiaj dałam z siebie może nie 100%, ale to 50, 60, czy nawet 30 też jest okej.
8: To zaraz by się pojawił kolejny wątek w naszej rozmowie. Dziękuję bardzo. Pola Wiśniewska była moim dzisiejszym gościem.
9: Dziękuję bardzo.
8: I pozdrowienia dla twoich dzieci.
9: Dziękuję.
0: Kultura w niedzielę.

0: To grupa Modern Talking jeszcze przez chwilę. Zbliża się 11. O 11:00 kolejne wydanie wiadomości. Jesteśmy po wakacjach, po urlopach. Gdzie powinniśmy się udać? Jaki gabinet lekarski na nas czeka? Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
2: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Minęła 11:00, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Islandia mówi nie odmrożeniu rozmów o członkostwie w Unii. Poznań i okolice opanowali Ironmani, są utrudnienia. Dermatolodzy apelują, po wakacjach zbadajcie skórę. Miriam Lipińska. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To na razie wciąż wyniki nieoficjalne, ale po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów. Trwają powroty z wakacji, tymczasem kierowców w Poznaniu i okolicach czekają spore utrudnienia, także na autostradzie A2. Trwają właśnie międzynarodowe zawody triatlonowe Ironman. W Poznaniu, gdzie zaplanowano półmaraton, zamknięta została część ulic, są objazdy i zmiany w trasach komunikacji miejskiej. Natomiast 90-kilometrowa trasa rowerowa, którą wcześniej mają do pokonania uczestnicy, biegnie na zachód od Poznania. Utrudnień należy spodziewać się na autostradzie A2 i drogach wojewódzkich.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Po wakacjach obowiązkowym kierunkiem powinien być gabinet dermatologa. Lekarze apelują, by szczególnie po egzotycznych wyjazdach skontrolować skórę pod kątem czerniaka. Zwłaszcza jeśli oprócz kąpieli w morzu czy basenie zażywaliśmy intensywnych kąpieli słonecznych. Czerniak nie zawsze wygląda jak ciemne znamie, mówi specjalista chirurgii plastycznej dr Aldona Stachura.
9: Więc jeżeli pojawia się u nas na skórze cokolwiek nowego i nie znika przez okres 6-8 tygodni, a powinno, bo zmiany zapalne zwykle po takim czasie stają się niewidoczne, to wtedy warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
8: Co roku w Polsce diagnozuje się około 4000 przypadków czerniaka. To jeden z najgroźniejszych nowotworów, ale wykryty odpowiednio wcześnie, jest w większości przypadków wyleczalny. Czym jest klapsznita, jak zrobić wodzionkę i jaka jest historia Rybnika oraz Górnego Śląska? Odpowiedzi uczniowie znajdą w książce Rajza z Majką, które od nowego roku szkolnego trafi do rybnickich szkolnych bibliotek. Publikacja ma zachęcić dzieci do odłożenia telefonów i poznania śląskiej gotki, kultury oraz historii, mówi Agnieszka Skupień z Rybnickiego Urzędu Miasta.
10: Jest to wszystko kolorowe. Mo ciekawić, mo pobudzić wyobraźnia tych dzieciak. My to mamy wyrychtowane na 4 klasy podstawówki, ale zrobione to jest tak, żeby i młodsze dziecko też się umiało co z tego skorzystać.
8: Książka jest uzupełnieniem edukacji regionalnej, która w Rybniku jest obowiązkowa w 4 klasie szkoły podstawowej.
1: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: O pogodzie to ja mogę powiedzieć tylko na podstawie mojego widoku z okna i mapy pogodowej. Na mapie pogodowej 23 stopnie, a będzie jeszcze cieplej. 27, więc taka końcówka lata bardzo nas satysfakcjonuje. Za oknem słońce. Udana niedziela, miejmy nadzieję, że taka będzie. Bez wiatru, bez deszczu. Tego deszczu przybędzie, ale dopiero jutro. Dzisiaj tylko w niektórych miejscach kraju synoptycy zapowiadają przelotne opady deszczu, ale pogoda wymarzona. Słoneczna niedziela. Tak wygląda dzisiejszy dzień.
1: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
1: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: W kolejną godzinę wejdziemy oczywiście tanecznym krokiem, bo chcemy tańczyć. To piosenka Andrzeja Krzywego. A ja mam dla Was tylko dobre informacje. Zaproszenie, podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie. I mam książkę Poli Wiśniewskiej, Matka Pola, więc z autografem autorki. Zostańcie z nami, tak po prostu.
11: ¿Qué estación te trae la mejor de música latina y americana?

0: Obiecałam wam podwójne zaproszenie do kina Odeon Sohaczewie. To jest teraz taki moment, żeby to zaproszenie wygrać. Ale żeby wygrać to zaproszenie, to trzeba najpierw do mnie zadzwonić. Ci, którzy są stałymi słuchaczami, mam nadzieję, że wielu z was, to teraz dzwońcie do mnie. 46 863 22 22. Telefon do Radia Sohaczew. Już dzwoni. Kto jest gotowy? Halo, dzień dobry.
1: No, dzień dobry.
0: Tylko radio za głośno, dobrze? Możemy zrobić taki myk, żeby przycieszyć radio, żebyśmy tak tu już mogły. Dobra, to teraz już prezentacja. Kto się do mnie dodzwonił?
1: Renata.
0: Kto? Poczekaj. Jeszcze raz.
1: Renata.
0: A, Renata. Ojejku, Renata, jesteś taka nieśmiała. Już z lękiem podchodzisz do pytań, a pytania będą dotyczyły takiego serialu Zmiennicy. Kojarzysz czy nie bardzo?
1: Troszeczkę.
0: Czy jesteś zbyt młoda, żeby kojarzyć taki serial? No bo dzisiaj jest dzień kojarzysz trochę, bo dzisiaj jest dzień taksówkarza, więc stwierdziliśmy, że ponieważ jest to serial o taksówkarzach, więc mamy pretekst, żeby o tym serialu porozmawiać. Więc posłuchaj pytania, dobrze? Jesteś już gotowa?
1: Tak, jestem.
0: Pod koniec lat 80. w telewizji był wyświetlany serial o taksówkarzach, serial w reżyserii Stanisława Barei. No i teraz pytanie jest takie. Podaj od twórców dwóch głównych ról w tym serialu. Tytuł tego serialu to jest?
1: Zmiennicy.
0: No właśnie, od twórcy głównych ról w tym serialu. Pamiętasz jakieś nazwiska?
1: Ewa Błaszczyk.
0: Ewa Błaszczyk, tak? No i jeszcze ten drugi. To już pan, podpowiem ci. Ewa Błaszczyk była serialową Katarzyną Piórecką, a ten drugi szybciutko. 1, 2, 3, 4, 5. No,
1: bo ja damy... Nie pamiętam, tak.
0: Niestety. To przykro, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
1: Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Jest szansa, żeby ktoś inny do nas zadzwonił. Sprawdzamy. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. O, ktoś, być może jeszcze Renata się po prostu nie rozłączyła. Wracamy do serialu Zmiennicy. 46 863 22 22, telefon do Radia Sohaczew. Już wiemy, że to taki kultowy serial w PRL-u, serial o taksówkarzach w związku z dzisiejszym Dniem Taksówkarza. I pytanie dotyczy od twórców głównych ról. Jedno nazwisko już padło. Halo, dzień dobry. Ojej, co tam się dzieje? Ktoś pod wodą się znajduje? Halo, halo. Nie, no ja nic nie słyszę. To może połączmy się jeszcze raz, bo naprawdę dźwięki są niesamowite. Jeszcze raz, 46 863 22 22. Dzwonimy do Radia Sohaczew. Może tym razem będzie... Nie, tu nic nie słyszę. Nie da rady. Tak jakoś proszę się połączyć po ludzku. Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: O, teraz idealnie. Kto dodzwonił się do mnie?
1: Renata. Aha.
0: No tak nie może być. Nie może być, przykro mi bardzo. Dzwonimy tylko raz. Dziękuję bardzo, więc to jest szansa dla innej osoby, która do mnie się dodzwoni. Halo, dzień dobry. No, słuchacz.

0: czy jest bardzo konsekwentnie dzwonię, a ja niczego nie mogę usłyszeć. To może zrobimy tak, damy jeszcze szansę, jeszcze raz, jeszcze jedną szansę. Halo, dzień dobry. No nie, to nie damy szansy.
1: Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Zapraszamy na cykl wydarzenie Letnia Scena w Żelazowej Woli. W sierpniowe i wrześniowe weekendy park przy domu urodzenia Fryderyka Chopina wypełni się muzyką jazzową, klasyczną i regionalną. Na scenie wystąpią znakomici artyści różnych pokoleń, od młodych jazzmenów przez wybitnych pianistów i zespoły po orkiestrę symfoniczną. Finałem cyklu będzie Festiwal Kultury Regionalnej. Bilety na koncerty są dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Wstęp na Festiwal Kultury Regionalnej jest bezpłatny. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.
0: To teraz już wiemy, kto do nas usiłował się tak dodzwonić. Janusz, tak? Witamy.
8: Tak, witam serdecznie.
0: To ty tak z podziemi gdzieś ten twój głos się wydobywał, tak?
8: Nie, ja to jednorazowo. Ja to jestem głośny chłopak, mnie słychać od razu.
0: A, ciebie od razu. No dobra, to wracamy do serialu Zmiennicy. Ja chciałam poznać od twórców głównych ról.
8: Była to pani Błaszczyk i pan Hryniewicz.
0: Mieczysław
8: Hryniewicz i Ewa Błaszczyk.
0: Zgadza się, dobrze. Otrzymujesz podwójne zaproszenie. A ty jesteś z tego pokolenia, które pamięta Zmienników, czy już nie?
8: No, pamiętam trochę, ale ja jestem młodziutki, ale oglądałem.
0: To zrób ciszej radio.
8: Dobra.
0: I powiedz, jak młodziutki jesteś.
8: To jest dobre. Mam 55 lat.
0: No to młodziutki. To jest rok 1987-88, to możesz policzyć, ile wtedy miałeś lat.
8: Pamiętam, że to był taki słynny serial i no duże grono ludzi go oglądało.
0: Tak jest. Cieszył się ogromną popularnością. I tak. Motyw dzisiaj, zagraliśmy nawet motyw, piosenkę z tego serialu. No dobra, to już masz u nas podwójne zaproszenie do kina Odeon w Sochaczewie.
8: Dobra.
0: Cieszysz się?
8: Tak, bardzo. Ojejku, raduję się strasznie.
0: No to dobrze, to dobrze. To jeszcze zostań chwilę z nami,
8: dobrze.
0: Ustalimy
8: dobrze
0: szczegóły, żeby ta radość była już taka zakończona, sfinalizowana.
8: Tak, pełna.

29 minut dzieli nas od godziny 12. Susan Vega na 94.9 FM. A ja będę miała dla was jeszcze książkę do wygrania. Książkę Poli Wiśniewskiej, Matka Pola. Więc bądźcie czujni.

0: i Luka, a my powracamy do naszego konkursu, do naszych pytań konkursowych. Jeszcze książka Poli Wiśniewskiej, Matka Pola, czeka na Was, a pytanie również dotyczy, to kolejne też serialu Zmiennicy. Już wiemy, Ewa Błaszczyk i Mieczysław Hryniewicz w rolach głównych, środowisko taksówkarzy i nie tylko, PRL trochę z przymrużeniem oka, trochę komicznie, trochę satyrycznie i tragicznie. Różne elementy w tym serialu zostały połączone. To teraz dzwonicie do mnie 46 863 22 22. Kto chce dostać książkę Poli, pozdrowić na antenie? Proszę bardzo, to czekam na Wasze telefony. A pytanie jest bardzo proste. Myślę, że każdy, kto widział ten serial, to będzie potrafił na nie odpowiedzieć. 46 863 22 22, telefon do radia Sochaczew.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM.
0: Pytanie jest następujące. Jesteście gotowi na odpowiedź? To słuchajcie. Jakim samochodem jeździli zmiennicy? Jaki był jego kolor? I jaki numer boczny? Tylko czekam przez chwilę. Jeśli się dodzwonicie, to okej.

0: To już za chwilę poznamy odpowiedź na to pytanie. Piotrek się do mnie dodzwonił, zgadza się? Zgadza.
1: Tak, tak, Piotrek.
0: No dobra, to pytanie było o samochód, którym jeździli zmiennicy, tak? Jaka to była marka, kolor i numer? Słuchamy cię.
1: Tak, to był polski duży Fiat, żółty Bahama Yellow i numer WPT 1313.
0: A to wiesz, bo?
1: Oglądałem.
0: Naprawdę?
1: Jak byłem mały.
0: Naprawdę?
1: Oczywiście. Też jestem fanem motoryzacji, więc...
0: A, jesteś fanem motoryzacji. A jaki to był Fiat?
1: Duży Fiat.
0: Duży 25 Fiat. No dobra, no to wierzę ci. Mówisz, że to... I co ci się... Pamiętasz jakieś sceny? Jakieś sytuacje?
1: Pamiętam, jak były pieniądze ukryte w fotelu.
0: Aha.
1: Tak było. No i zmiennicy, jak to się zmieniali. Że niby kto inny jeździł.
0: A dlaczego? A ta dziewczyna, a ta Ewa Błaszczyk, to kogo grała? Dziewczynę czy chłopaka?
1: No chłopaka, bo jak? Nie miała licencji na...
0: Aha, a wiesz, skoro się... No super, to cię przeegzaminowałam. A wiesz teraz, licencję, to wtedy nie wiem, w jakim wieku dostawało się licencję. Dzisiaj też nie wiem, w jakim wieku. Ile trzeba mieć lat, żeby dostać licencję taksówkarza? Bo dziś dzień taksówkarza. No dobra, to miejmy nadzieję, że taksówkarze do nas zadzwonią i powiedzą, od jakiego wieku można, czyli jakie są wymagania wiekowe dotyczące licencji na taksówkarza. Rozumiem, że taksówkarzem nie jesteś.
1: Tak?
0: Nie jesteś taksówkarzem.
1: Nie jestem.
0: Nie jesteś. Dobra, to już książka Poli Wiśniewskiej należy do ciebie. Zapraszamy cię w poniedziałek po odbiór i miłej lektury. Książka jest z podpisem autorki. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Dziś mamy taką wyjątkową sytuację. Będziemy mieli jeszcze jedną książkę do wygrania, ale najpierw porozmawiamy z jej autorką.
1: Kultura w niedzielę.
0: I już mogę Was zaprosić do rozmowy z moim kolejnym gościem. A moim kolejnym gościem jest Katarzyna Zaleska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Kasia przyjechała do nas z Otwocka.
2: Tak, zgadza się.
0: Ile to jest kilometrów od Sołaczewa?
2: Nie sprawdzam. Ponad godzinka jazdy.
0: Ale ponad godzinka, bez problemów. Niedziela. No to czyli możemy Cię spokojnie zapraszać i możesz nam przynosić swoje książki. Tyle, że to jest na razie Twój debiut, tak?
2: Tak.
0: Przyjechałeś z książką To jeszcze nie koniec. To brzmi, tytuł już brzmi zachęcająco. Ja tylko parę informacji o Kasi. Absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Z zawodu specjalista do spraw zakupów drukarni. Promuje od 2020 roku czytelnictwo w mediach społecznościowych, prowadzi spotkania autorskie, czyta wszystko, co wpadnie jej w ręce, pisze wtedy, gdy rodzina, trzy koty i pies pozwalają jej usiąść przy komputerze. Czyli miłośniczka literatury z debiutem. Zawsze debiutanci zwykle mają kłopot ze znalezieniem wydawnictwa, które chciałoby wydać ich książkę. Jak to jest w Twoim przypadku?
2: Oj, tutaj powiem szczerze, aż wstyd przyznać się przy tych wszystkich autorach, którzy latami szukają wydawcy, ponieważ ja tak naprawdę w styczniu zaczęłam te pierwsze poszukiwania. W marcu rozesłałam ostatnie propozycje wydawnicze. No a już w lipcu 14 była premiera, tak? Gdzieś tam zgłosiło się do mnie aż 5 wydawców, więc po prostu...
0: Mogłaś wybierać.
2: Wybierać, tak, nie wierzyłam i w sumie bardzo dobrze wybrałam, tak? Wierzę, że ta przygoda...
0: Bo to wydawnictwo Bookend, tak.
2: Wierzę, że ta przygoda bardzo dobrze się rozpoczęła i wierzę, że będzie bardzo dobrze dalej trwała.
0: To znaczy, że już tam następna książka jest gotowa?
2: Następną książkę skończyłam... w tym tygodniu, ale jeszcze troszeczkę pracy przede mną. Myślę, że przynajmniej jeszcze 2 miesiące będę musiała poświęcić nad nią. Do tego jeszcze parę beta czytelniczek czeka na nią też, które chcą troszkę mnie wesprzeć, ale myślę, że do końca roku prześlę ją do wydawnictwa, no i zobaczymy, jak będzie dalsza decyzja.
0: Co będzie dalej? A jak to jest właśnie, to pytanie, ty jesteś debiutantką, debiutujesz tu jako autorka. Jak to jest z poprawianiem książek? Poprawiasz tak do upadłego, poprawiasz, bo teraz mówisz, że dajesz sobie 2 miesiące, tak? Dobrze?
2: Znaczy tak, ale to tak jest z górką, bo wiadomo, gdzieś jeśli roześlę ją do beta czytelniczek, no to też chcę dziewczynom dać troszeczkę czasu z tą zwrotką do mnie, więc dlatego aż tyle sobie daję. Natomiast z poprawianiem powiem uczciwie...
0: Aha, czyli czekasz jednak najpierw na komentarze, tak, nanosisz, czy tak, sugerujesz tak, się tak, tymi komentarzami,
2: dokładnie,
0: tak?
2: I ocenami. Dopiero wtedy jeszcze raz siadam do poprawy. Natomiast przy pierwszej, oj, wiele razy do niej wracałam, bo
0: tak?
2: Jednak to pierwsza, bo jednak gdzieś tam nie ma doświadczenia człowiek, więc myślę, że z 5 razy do niej siadałam.
0: Czyli całą tak przeanalizowałaś, tak? poprawiałaś, bo tak. Niektórzy są tacy, którzy napiszą i nie chcą już do tego zaglądać.
2: Tak, wiem też, pozdrawiam jedną autorkę, moją imienniczkę, również z tego wydawnictwa, też wiem od niej, że właśnie tak robi, tak? Czyli kończy książkę i wysyła do wydawnictwa. No ja jednak jeszcze aż tak chyba sobie nie ufam, także jeszcze nad nią chcę troszeczkę popracować.
0: A czy wydanie tej książki odmieniło Twoje życie?
2: Myślę, że trochę tak. Nie mogę powiedzieć, że nie. Tutaj przynajmniej chociażby to, że dzisiaj jestem pierwszy raz w radio, tak? Czyli mój kolejny debiut. Także dzieje się troszeczkę nowych rzeczy. Natomiast tak jak pani wspominała, od 2020 roku promuję czytelnictwo, tak? Prowadzę stronę w Bookmediach. Można mnie znaleźć zarówno na Facebooku, jak i Instagramie pod nazwą Jeny, co tu czytać. I gdzieś tak jakby w tym się otaczałam. Jeździłam na spotkania, jeździłam na targi. Także nie jest to dla mnie całkowita nowość.
0: Wszystko... Czyli znasz warsztat i tylko zdecydowałeś, że trzeba zacząć wprowadzać
2: tak.
0: w życie to, co funkcjonuje w twojej teorii, w twojej głowie, tak?
2: Dokładnie.
0: To po 11:00 umawiamy się tak, po 11:00 porozmawiamy o czym jest ta książka, to jeszcze nie koniec. i będzie ta książka dla naszych słuchaczy. Katarzyna Zaleska jest moim kolejnym dzisiejszym gościem. Autorka książki To jeszcze nie koniec. Zapamiętajcie ten tytuł, bo to debiut literacki.

0: Niespełna 3 minuty do 12. O 12 kolejne wydanie wiadomości. Dziś dzień taksówkarza, o tym mówiłam. My o taksówkarzach, był konkurs dotyczący taksówkarzy, ale okazuje się, że są takie miasta, w którym taksówkarze i mieszkańcy świętują. Które to miasta? O tym w wiadomościach o 12. I nie tylko, będzie oczywiście gorący temat pod tytułem Zonda Krypto. Szczegóły już za chwilę.
1: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności w ramach funduszy europejskich.
6: Zapraszamy na 10. ogólnopolskie spotkanie dzieci w Niepokalanowie 12 września.
7: Centralnym punktem będzie Eucharystia o godzinie 11.
6: Spotkamy się z Pawłem Piechnikiem i Małgorzatą Nawrocką.
7: Na koniec zagra zespół Mocni w Duchu i Dzieciaki.
6: Każdy uczestnik otrzyma figurkę świętego Antoniego.
7: Więcej informacji na stronie rycerzyknepokalanej.pl oraz na Facebooku Rycerzyk Niepokalanej Czasopismo.
8: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Minęła 12, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. O, mamy jakiś problem techniczny, ale mam nadzieję, że to tylko chwilowe.

0: Mike and the Mechanics. Myślę, że będzie jeszcze okazja posłuchać tego zespołu, a na razie powróćmy do naszych wiadomości.
1: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
2: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
1: Z kolei Karol Karski z PiSu problemu w spotkaniu nie widzi.
3: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
1: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkarza. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
5: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie. Czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
1: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A temperatura rośnie i pewnie cieszą się ci, którzy spędzają niedzielę w plenerze. 24 stopnie na termometrze, a ma być jeszcze cieplej, tak do 27-28 stopni. Kolejne dni, kolejny dzień, poniedziałek też ciepły, chociaż z przelotnymi opadami deszczu. Dzisiaj deszcz raczej nam nie zakłóci niedzielnego świętowania.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 12:00 Grażyna Bulimowska-Gajda, Kultura w niedzielę. Dzień dobry, za chwilę powrócimy do rozmowy z Katarzyną Zaleską. To jeszcze nie koniec. No właśnie, co jeszcze się nie kończy? Wiemy, że kończy się lato, kończą się wakacje, a co może się nie kończyć, to już autorka nam opowie.

0: Kultura w niedzielę.
1: Powracamy do rozmowy z moim gościem, Kasia Zaleska, z książką To jeszcze nie koniec. No właśnie, co oznacza ten tytuł? Co się jeszcze nie kończy? Jaki jest temat tej powieści?
2: Życie się nie kończy. Życie się nie kończy po 40. Tutaj główna bohaterka...
1: Przysuń się proszę do mikrofonu.
2: Tutaj główna bohaterka ma 40 lat, zaczyna życie od nowa. Wyjeżdża, wyprowadza się nad morze wraz ze swoim dorosłym synem. Tam poznaje sąsiadkę, która z biegiem czasu staje się jej przyjaciółką. Dziewczyny mają trochę wesołych, trochę smutnych przygód. Do Irminy pewnego dnia puka jej były kolega z pracy, no i tutaj zaczyna się dziać.
1: No to dalej to już nie będziemy opowiadać. Zachęcamy do przeczytania. Ja tylko jestem ciekawa, dlaczego taki temat, życie zaczyna się po 40, mówią niektórzy.
2: Ciężko powiedzieć, dlaczego taki temat, myślę, że...
1: Jakieś wydarzenia, nie wiem, jakieś tematy, które prowadziły kobiety po 40, cię zainspirowały?
2: Myślę, że dużo mnie zainspirowały książki, które do tej pory czytałam. Sama zresztą jestem po 40, także gdzieś ta tematyka jest mi tego wieku bliska oczywiście. Przede wszystkim jest to dosyć wesoła książka, tak? Mimo tego, że główna bohaterka miała jakąś tam niezbyt przyjemną przeszłość, to jednak jest to książka lekka, z humorem, do pośmiania się. Czyli taki mój klimat, ja tak lubię po prostu.
1: Lubisz takie książki czytać i taką napisałaś, bo to pierwsza, i taką napisałaś to, bo to debiut literacki Katarzyna Zaleska. To jeszcze nie koniec, czyli można zaczynać życie od początku, tak?
2: Dokładnie tak.
1: Trzeba znaleźć jakiegoś partnera?
2: Niekoniecznie. Natomiast no nie chcę zdradzać, bo
1: no
2: tam
1: dobrze.
2: Się coś dzieje.
1: Dobrze, to już nie będziemy. To już jeszcze tak. Jest trochę wakacji, więc my mamy takie, to są takie lektury jeszcze na lato, na wakacje, ale niekoniecznie.
2: Na cały rok.
1: Bo na cały rok, tak?
2: Teoretycznie tak, tutaj historia dzieje się bezpośrednio nad morzem, tak? Kobiety mieszkają przy samej plaży, natomiast jest tam nawet i święta, i Sylwester, także myślę,
1: wszystko,
2: że
1: wszystko. Mamy przekrój całego roku. Tak. Słuchaj, no dobrze, a kiedy uznałaś, że ta książka jest już gotowa? W jakim momencie? Pamiętasz? Bo mówiłyśmy o tym, że niektórzy mają skłonność do poprawiania, ty jesteś z tych, którzy tak. dopracowują książki,
2: znaczy,
1: tak?
2: Nie będę ukrywać,
1: cyzelują trochę.
2: Trochę współpracowałam z pewną firmą z twardą oprawą. Tutaj skorzystałam z ich pomocy. Także nie będę ukrywać, że ta pierwsza wersja była troszeczkę za uboga. Dziewczyny tutaj mi sporo podpowiedziały, także...
1: Rozwinęłaś niektóre wątki, tak?
2: Tak,
1: czyli
2: dokładnie.
1: Gdybyś miała podpowiadać, bo młodym autorkom, debiutantkom, to trzeba jednak konsultować, tak? Swoje książki z innymi i
2: myślę,
1: korzystać z
2: warto.
1: Ich podpowiedzi rad, tak?
2: Tak, myślę, że warto. To dużo daje. Oczywiście nie trzeba się nastawiać negatywnie do jakichś... takich sytuacji, gdzie ktoś coś nam wytknie. Wręcz przeciwnie. Dla mnie to była motywacja. Ja właśnie czekałam na takie wytknięcie moich błędów, żeby...
1: Czyli krytyczne oceny cię nie dołują.
2: Mnie w tym przypadku nie. Ja na to czekałam. Chciałam takich ocen, bo chciałam po prostu ją jak najbardziej dopracować. Także trzeba moim zdaniem w ten sposób do tego podejść. Czyli to, co osoby, które się notabene tym znają, tak, bo pracują od lat z książkami, pokażą nam, wskażą palcem, co jest do zmiany, zmieniajmy i...
1: Słuchajmy tych rad. No dobrze, to takie, gdybyś miała sformułować kilka rad, dwie, trzy rady dla początkujących autorów, to jakie to były? Takie prawdy, których powinni się trzymać, a których ty się nauczyłaś dzięki temu doświadczeniu, jeszcze niezbyt dużemu, ale i kontaktowi z firmą zewnętrzną i tym przemyśleniom podczas pisania i podczas redakcji tej książki.
2: No i przede wszystkim to chyba najważniejszy, brak pośpiechu. Nie śpieszyć się. Na to przyjdzie czas, na to przyjdzie moment. W pewnym momencie ta książka tak czy siak nam się ukaże, także im bardziej ją dopracujemy, tym będzie lepiej. Przede wszystkim druga podpowiedź to jednak śledzić te bookmedia. Najwięcej chyba moim zdaniem dzieje się na Instagramie, jeśli chodzi o książki. Tam jest bardzo dużo osób, które podpowiadają, wskazują, co jest tak naprawdę istotne, bo też widzę po relacjach niektórych osób, że można powiedzieć, że się zawiodły, bo czegoś się nie spodziewały, że to wygląda tak, a nie inaczej.
1: Ale czego dotyczy na przykład ten zawód?
2: Współpraca z wydawnictwem. Tak, wiele osób sobie wyobraża zupełnie to inaczej. Natomiast jeśli posłuchamy tych doświadczonych, jeśli weźmiemy pod uwagę to, co nam mówią, to naprawdę będzie to fantastyczna przygoda.
1: A jakie trudności w wydawnictwie może napotkać taki młody autor?
2: Wiele osób zderza się z taką rzeczywistością, kiedy dostaje umowę.

0: Tak, żeby to zrozumieć. No nie okłamujmy się, jest to ważny dokument, który wiąże nas na kilka lat z wydawnictwem, więc warto to przeanalizować, po prostu zdobyć wiedzę na ten temat.
1: Aha, no bo to chodzi o to, czy się sprzedaje prawa autorskie do książki na przykład, dokładnie, tak? Dokładnie. A jak było w twoim przypadku, można zapytać, czy nie?
0: Powiem tak, było kilka umów, które przeanalizowałam, nie będę ukrywać, z prawniczką i tutaj myślę, że wybrałam najlepiej.
1: Najlepszą opcję. Tak. Okej, słuchaj, to teraz tak, umówimy się, chcesz zadać pytanie naszym słuchaczom, czy podarujemy książkę osobie, która pierwszy raz się do nas dodzwoni?
0: Możemy. Bez pytania możemy podarować.
1: Podarować książkę. To Katarzyna Zaleska, to jeszcze nie koniec. Debiut literacki naszego gościa. Jeśli chcecie przeczytać tę książkę, to trzeba zadzwonić. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jeszcze mam pytanie związane z kolejną twoją książką. Jaki będzie jej temat?
0: Jest to tak naprawdę historia, która jest opowiedziana w tej książce. Mamy tutaj taką kobietę, która niebawem będzie kończyła 70. urodziny, 70 lat. Ona dużo opowiada, dużo rzeczy, które się wydarzyło w jej życiu. I jedną z tych historii już w książce, to jeszcze nie koniec, opowiedziała. No i tak postanowiłam.
1: Postanowiłaś ten wątek rozwinąć, tak? No to zachęcamy, poczekaj. Kasiu, to jeszcze zobaczymy, kto się do nas dodzwonił. Niecierpliwie dzwoni. Halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: A kto się do mnie dodzwonił? Chce książkę?
2: Chcę książkę, Ewa.
1: No dobrze, to już jak masz na imię, tylko powiedz.
2: Ewa.
1: Ewa, tak? To Ewa... Ta książka, bo słabo cię bardzo słyszymy, ale już ta książka wędruje do ciebie. Pozostań jeszcze chwilę, dobrze? To ja zanotuję nazwisko, okej? Okay. I życzymy ci miłej lektury. Bardzo złe połączenie, więc nie możemy z tobą porozmawiać. Dziękuję bardzo i pozdrawiam, Ewo. Dziękuję również tobie, Kasiu. Kasia Zalewska dziękuję. Była naszym gościem. No i czekamy na kolejną twoją powieść i kolejną twoją wizytę.
0: Dziękuję. Zapraszam do lektury, zapraszam do śledzenia mnie w bookmediach pod stroną Jeny Co Tu Czytać, zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie.
1: A co to znaczy Jeny Co Tu Czytać?
0: Oj, to też jest długa historia zupełnie. Chyba musiałabym zabrać jeszcze parę minut, żeby opowiedzieć.
1: To na inną opowieść, ale zachęcamy do lektury. Katarzyna Zaleska, to jeszcze nie koniec, była naszym dzisiejszym gościem.
3: Kultura w niedzielę. Reklama.
4: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia. To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo jeszcze tylko dzisiaj 25 razy 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. I jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Kultura w niedzielę.
1: I jeszcze mam taką jedną niespodziankę. Hanna Pałuba, jesteś tam po drugiej stronie?
2: Halo? Jestem oczywiście, witam.
1: No to wspaniale. Dzień dobry. Połączymy się tak rzutem na taśmę w związku z festiwalem Warszawa Singera. 23. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera 2026. Hanna Pałuba, wicedyrektor Teatru Żydowskiego. Właściwie festiwal już się kończy. Ale
2: kończy się dzisiaj ostatni dzień i podsumowanie, finał, ale tak naprawdę my się tak szybko nie kończymy, tak łatwo się nie rozstajemy z naszymi widzami, z naszą publicznością, ponieważ jeszcze później wydarzenia towarzyszące i za tydzień jedziemy trochę w stronę Sochaczewa, bo do Leoncina, koło Modlina, gdzie urodził się Itzhok Paszewicz-Zinger, nasz patron. No ale jeszcze dzisiaj taki kulminacyjny ostatni dzień i finał w Teatrze Wielkim Operze Narodowej, więc jeżeli ktoś jeszcze chce poczuć klimat Warszawy Zingera, to cały dzień jeszcze wciąż wydarzenia.
1: A co jeszcze dzisiaj można, bo jeżeli ktoś jest w drodze do Warszawy albo w Warszawie, na finał to mamy
2: chyba
1: Teatr
2: w tej chwili
1: Wielki.
2: Już się kończy, jeszcze w Centrum Kultury Jidysz odbywają się warsztaty. W zasadzie w tej chwili już trwają warsztaty kulinarne, ale jeszcze później na scenie letniej Teatru Żydowskiego przy Senatorskiej 35 koncert wybitnych klezmerów Daniela Kana i Krystiana Dawida. Także no jeszcze trzeba zajrzeć na stronę i zobaczyć, bo tych wydarzeń kilka jeszcze jest. No i oczywiście spektakl M Factor, czyli Max Factor, spektakl Teatru Żydowskiego w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa. No i o 19 w Teatrze Wielkim finał opera klezmerska W nocy na Starym Rynku według opowiadania Pereca. I tutaj mamy wybitnego nowojorskiego klezmera Franka Londona, trębacza, założyciela grupy Klezmatics, czyli takiej chyba najważniejszej grupy klezmerskiej, która zresztą została laureatem Nagrody Grammy, więc no, będzie to muzycznie na pewno na bardzo wysokim poziomie. Przyjeżdżają do nas też nowojorscy wokaliści, także broadwayowcy, więc Broadway w Warszawie.
1: To jak to udało się ściągnąć takich artystów?
2: No, jesteśmy zaprzyjaźnieni z Frankiem Londonem od wielu lat, w wielu projektach, czy właśnie z grupą Klezmatics, czy w różnych innych konfiguracjach, bo oni z grupą Sejm i z kantorem Jakobem Lemerem, to bardzo, bardzo taki płodny artysta, wszechstronny, więc on w wielu projektach u nas uczestniczył, no i właśnie to jest takie jego autorskie dzieło. Brzmi to opera klezmerska, ale opera to chyba tylko bardziej z nazwy, bo oczywiście śpiewane utwory, ale jednak ta kultura żydowska łagodzi trochę tę formę i nadaje jej zupełnie nowej jakości, nowego brzmienia. Więc myślę, że warto ten koncert spróbować obejrzeć. Ja myślę, że jakieś ostatnie wejściówki jeszcze w Teatrze Wielkim będzie można kupić przed samym koncertem.
1: To zapraszamy. W ten sposób festiwal promuje kulturę żydowską. Mówimy o muzyce, były warsztaty kulinarne. Jakie jeszcze dziedziny sztuki czy życia codziennego?
2: No oczywiście zawsze teatr. My jesteśmy bardzo mocno związani z teatrem. Teatr Żydowski w Warszawie to jest nasz współorganizator, współpartner właściwie. Więc oczywiście spektakle, ale także bardzo mocne są wydarzenia literackie. Dzisiaj jeszcze też w Teatrze Wielkim przed koncertem będzie można spotkać się z Andą Rotenberg i Mirosławem Bałką. I tutaj będzie rozmowa Remigiusza Grzeli o ich wspólnej książce Kosmos. No Andę Rotenberg chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Najważniejsza w zasadzie krytyczka sztuki. Mirosław Bałka, artysta współczesny, który zdobył też ogromną popularność, jest też profesorem, prowadzi studentów Akademii Sztuk Pięknych, więc będzie to rozmowa o wysokiej sztuce. I cóż, no tych spotkań zawsze jest wiele, jest to taka plejada, staramy się, żeby cały program był jak najbardziej różnorodny, żeby właśnie mogli nasi słuchacze wybrać coś dla siebie. Trudno się mówi, jak się już kończy ten festiwal, żeby na niego zaprosić, no bo większość rzeczy się odbyło, ale ja zapraszam bardzo, żeby słuchacze zaglądali na stronę Teatru Żydowskiego, na stronę Centrum Kultury Jidysz, na Andersa 15, bo takie aktywności, jakie kumulujemy w ciągu tych 9 dni podczas festiwalu, w zasadzie organizujemy też przez cały rok, tylko już z troszkę mniejszą częstotliwością, więc jeśli ktoś lubi warsztaty artystyczne, warsztaty plastyczne, czy właśnie chciałby pójść na spacer, dowiedzieć się czegoś więcej o Warszawie, o jej wielokulturowości, o jej przeszłości, która trochę tak wydziera nam nie za głęboko spod ziemi i można ją po prostu dostrzec, to ja bardzo zapraszam. Centrum Kultury Jidysz, Teatr Żydowski, Fundacja Szalom, na naszych stronach informacje o tym, co robimy.
1: Dziękuję bardzo. Zapraszała Hanna Pałuba, wicedyrektor Teatru Żydowskiego. To tak, do Teatru Wielkiego dzisiaj i do Instytutu, i do Teatru Żydowskiego. Zapraszamy gorąco.
2: Dokładnie tak, zapraszam i do zobaczenia z Państwem.
1: Do zobaczenia. Miejmy nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby porozmawiać na antenie Radia Sochaczew o wydarzeniach, które rozgrywają się w Warszawie i dotyczą kultury żydowskiej. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
2: Dziękuję, również pozdrawiam.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
9: Weekend z Radiem Sochaczew.
10: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
11: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
12: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

Sydney, Polaki, PZ. Otwieram wino. 7 minut do 13, 7 minut do wiadomości. A w wiadomościach między innymi o nowej powakacyjnej korekcie rozkładu jazdy pociągu. Weszła w życie właśnie dzisiaj, 30 sierpnia. No to sprawdźcie koniecznie, co się zmieniło, które pociągi zostały wyrzucone, gdzie są objazdy. Może jakieś nowe pociągi się pojawiły. Można to sprawdzić na portalu pasażera w rozkładzie PKP lub Koleo e-podróżnik.pl i w wyszukiwarce PKP Intercity. Miejmy nadzieję, że po wakacjach będzie krócej, szybciej i lepiej.

0: Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. My też wiele rzeczy później wam opowiemy w audycji popołudniowej. Między innymi będzie o dożynkach, bo wkraczamy w sezon dożynkowy. A na razie o 13 wiadomości już teraz zapraszam.
1: Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.
0: Minęła 13, zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
7: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
6: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia, a to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po dwóch latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują koleje śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
8: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory-Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
6: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.

0: 30 sierpnia. Imieniny obchodzą Felix, Tekla, Małgorzata, Piotr, Jan, Miron, Ingeborga, Rebeka, Latika, Świetlana czy Damroka. Tak jest, takie imiona występują. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich solenizantów. To jest niedzielny wakacyjny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, cześć, dzień dobry. Zostaję z wami do 18.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: O czym mówi internet w to niedzielne popołudnie? No na przykład mówi o tym, że w parku w Rwandzie zatrzymano kłusownictwo wobec Wielkiej Piątki i liczba dużych ssaków wzrosła ponad dwukrotnie. Kto wchodzi w skład tak zwanej afrykańskiej Wielkiej Piątki? No na przykład lwy, na przykład nosorożce. Okazuje się, że rzeczywiście w przypadku lwów i nosorożców od momentu ich ponownego sprowadzenia w tym momencie ich liczba wzrasta, a to z uwagi na to, że właśnie kłusownicy byli dotychczas taką siłą, która sprawiała, że tych zwierząt jest po prostu mniej. Okazuje się, że to była taka akcja z kategorii tych spektakularnych, bo był wcześniej cały program ochrony i cały system ochrony tej przyrody. No a dzisiaj zespół ochrony właśnie tego parku tworzy blisko 100 strażników, którzy właśnie pilnują. Pilnują, żeby te najbardziej wartościowe gatunki, czyli właśnie lwa, nosorożca, ale również na przykład słonia, były, rzeczywiście żyły w spokoju. To taka informacja przyrodnicza w sam raz na to niedzielne popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
5: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół. Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny.

0: Fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer. Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
7: Reklama.

Tu niedzielny program na naszej antenie, ja czytam o nowych badaniach naukowców. Tym razem naukowców z Uniwersytetu SWPS i University of Michigan, które pokazuje, że najmłodsi nie oczekują od opiekunów ani nauczycieli łagodności w pierwszej kolejności. Dużo ważniejsze jest dla nich to, aby zasady były stosowane równo wobec wszystkich. Wyniki badania są szczególnie ciekawe właśnie dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, no bo okazuje się, że dzieci w wieku od 6 do 9 lat bardzo szybko zauważają te podwójne standardy. Jeśli dwoje dzieci łamie tę samą zasadę, a tylko jedno ponosi konsekwencje, to najmłodsi odbierają taką sytuację jako niesprawiedliwą. A więc to poczucie niesprawiedliwości w naszych najmłodszych jest bardzo silne. Co ważne, nie chodzi o samą karę, tylko o przewidywalność, bezstronność i równe traktowanie. Dzieci patrzą na zasady uważniej niż czasem myślimy. Proszę bardzo, takie najnowsze badania dla Was.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Przeglądam dla was internet w to niedzielne popołudnie i czytam o sztucznej inteligencji. No, o sztucznej inteligencji mówi się praktycznie każdego dnia. Ale teraz Australia stawia granice, słuchajcie, jeśli chodzi o sztucznej inteligencji, czy jej wykorzystaniu w muzyce. Utwory, które są głównie tworzone przez AI, mają zniknąć z list przebojów. O tym zdecydowała Australia. Oni mają takie zestawienie ARIA Charts, których twórcy, będąc na tym zestawieniu, ubiegają się o najważniejsze australijskie nagrody muzyczne. AI nie zostało, to znaczy zostało po prostu wyrzucone z tych list. Artyści będą mogli korzystać z niej, ale jako narzędzia wspierającego twórczość, a nie w kontekście całych tworzonych sekwencji czy też piosenek. No, taka informacja z ostatnich dni prosto z Australii.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

słuchacie naszego niedzielnego wakacyjnego programu. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale mamy mistrza świata w ultrakolarstwie. Marek Rupiński przejechał 3600 km w 218 godzin. W sumie w 9 dni jazdy, tak z tego wyszło. Upał dochodzący do 40 stopni również mu towarzyszył, a później gwałtowne ochłodzenie, deszcz i burze. Marek pochodzi ze Szczecina, no i ukończył jeden z najtrudniejszych wyścigów rowerowych w Europie. Tym samym zdobył Mistrzostwo Świata World Ultra Cycling Association w kategorii mężczyzn 50+. Łącznie, tak godzinowo, na pokonanie tej trasy potrzebowało 218 godzin, 38 minut i 25 sekund. Sukces ma znaczenie, ponieważ został odniesiony w Polsce. Rupiński startował w zawodach na kilku kontynentach, przemierzał na rowerze tysiące kilometrów przez różne państwa, no ale to właśnie po objechaniu niemal całego kraju zwrócił uwagę, że można w Polsce również wziąć udział w tego typu wydarzeniu. No i jak najbardziej w tym wydarzeniu wziął, bo to całe przedsięwzięcie nazywało się Race Around Poland. To jest takie wydarzenie, które różni się od większości wyścigów kolarskich, no bo tutaj nie ma etapów takich kończących się hotelem, regeneracją. Jest po prostu cały czas jazda. Gratulujemy w takim razie, no i można się chwalić tym, że mamy swojego mistrza świata w ultrakolarstwie.

0: Reklama. Tu Sochaczew.pl. Wiadomości, felietony, komunikaty. Tu Sochaczew.pl. Zdjęcia, ogłoszenia, katalog firm. Szybko, rzetelnie, na każdy temat. Tu Sochaczew.pl. Wielu ludzi, wiele spraw, wiele poglądów. Jedno miasto, jeden portal. Tu przeczytam, tu zobaczę. Tu Sochaczew.pl.
1: Uwaga, uwaga! Piąte urodziny w salonie łazienek Lamina Studio. W miesiącu wrześniu szykujemy dla Państwa wysokie rabaty do 15% na cały asortyment. Sochaczew, Kopernika 1.
2: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Kiedyś to było. Łączymy wspomnienia z teraźniejszością.
1: Dzisiejszym tematem w audycji Kiedyś to było będzie oczywiście disco polo, ponieważ zagościł do naszego studia pan Robert Klatt, muzyk, współtwórca zespołu Classic, prowadzący i inicjator Polo TV oraz przedsiębiorca. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Pomówimy sobie trochę o tym, jak to kiedyś było z tym zespołem Classic i rozpoczniemy tym, jak to się wszystko zaczęło. Wiem, że to jest obszerne pytanie.
2: Wiem. Zaczęło się tak, że zawsze marzyłem, aby mieć taki dobry zespół grający na zabawach. W tym czasie były popularne zabawy. Jeden zespół, który założyłem, rozpadł mi się dlatego, że nie stać nas było na sprzęt. Później jakoś tam uzbierałem te środki, aby założyć. I tak powstał zespół Classic. Zaczęliśmy gdzieś tam, mieliśmy dobre, jak gdyby już taki syntezatory na głośnie.
1: A kto wchodził w skład Classic?
2: Oj, to wchodziłem. Ja ten zespół założyłem. Wchodził wtedy Waldek Kiełbasiński i Jacek Ambroziak. I tak naprawdę zaczęliśmy grać po tych zabawach. Potem Waldek poszedł do wojska i dołączył do nas Piotrek Domagała z Brzozowa. A później była taka sytuacja, że tutaj, jak już można powiedzieć, mieliśmy fame w rejonach Sochaczewa, to...
1: Czyli wszystko się zaczęło wokół Sochaczewa.
2: Wokół Sochaczewa, tak.
1: A gdzieś słyszałem, że to zaczęło się wszystko w Żukowie. Zgadza się?
2: Nie. To jest Iłów. Tak, nie. To zespół Classic powstał w Iłowie. I potem była taka sytuacja, że ja zostałem zaproszony, bo był taki zespół tutaj Lorenz, którym grał właśnie Mariusz Winicki. Jestem zaproszony do tego, żeby dołączyć do tego zespołu. Ja mówię, że nie do końca chciałem, bo miałem swój zespół, który dobrze funkcjonował. No mieliśmy tutaj, graliśmy w okolicy, zaczęliśmy też grać ponad tutaj z naszym regionem, graliśmy tam w Płońsku, za Płońskiem, tak zwane Zawisłą się kiedyś mówiło. Ja mówię, wiesz co, ja mam zespół, mówię, jak ty by, może kiedyś ty byś chciał dołączyć do zespołu Classic, mówię, ja nie do końca bym chciał. I po jakimś czasie, Winer mówi, że jednak przemyślał tą propozycję z różnych względów i mówi, chciałby dołączyć. No i tak zaczęliśmy grać. Dlaczego zaczęliśmy grać muzykę disco polo? To jest kolejny taki etap. No bo ta muzyka zaczęła wchodzić, my graliśmy covery i to nam starczało. I w związku z tym, że tutaj zaczęły wchodzić te sale grające muzykę disco polo, w Brzozowie została otwarta taka sala, to grał zespół Milano, pamiętam, a my graliśmy w Rybnie. No i na zespół Classic przyszło więcej ludzi niż do Rybna, niż do Brzozowa na zespół Milano. No i ci, którzy te sale otwierali, pomyśleli, no skoro jest taki zespół tutaj, to trzeba tu inaczej to zrobić. Mhm. I oni nam zaproponowali dużo lepsze pieniądze i zaczęliśmy jeździć, grać te zabawy tam gdzieś pod Białystok. To były zupełnie inne rozmiary tych sal, to były takie już typowe dyskoteki, to nie były sale strażackie.
1: Jeszcze tak wtrącę się, główna działalność to było... Zabawy czy wesela?
2: Zabawy. Zespół Classic nie grał nigdy wesela. Nigdy w życiu wesela, raz grałem na poprawinach. Ja się ustawiałem, żeby grać te dyskoteki, na się te zabawy. No i tam potem oni nam, słuchajcie, tak fajnie gracie, tam w tym Białymstoku, mówi, może byście chcieli nagrać swoją piosenkę. No ja mówię, no dobrze, spróbujemy. No i tak, bo to już ta kultura disco polo zaczęła wchodzić też do tych klubów, trzeba było grać te piosenki disco polo. No i tak, żeśmy nagraliśmy piosenkę Jolka. Jolka to była piosenka Mariusza. No i tak to się wszystko zaczęło, a potem kolejna płyta, kolejne koncerty i tak dalej.
1: A jak przychodziło tworzenie takich hitów? Bo tam analogii, mieliście kogoś do pomocy, czy sami wszystko?
2: Nie, to było wszystko nasze produkcje, to były jakieś tam pomysły, potem jeździliśmy do studia do Białegostoku, do Tomka Sidoruka, z którym żeśmy współpracowali wtedy twórczo, potem trochę z Witkiem Walińskim, ale takim momentem też przełomowym było w naszej karierze, to, żeby stać się nie zespołem takim, który gra całe zabawy, nawet mając swoje piosenki, tylko przejście na tak zwane bycie zespołem koncertowym. Czyli ja nie gram całych zabaw, tylko przychodzę i gram swój koncert. I to było tyle trudne, że trzeba było zaryzykować, po pierwsze, a po drugie to też było tyle ciężkie, że my znaliśmy tych wszystkich właścicieli tych klubów, dyskotek, prawda?
1: I oni sieć kontaktów zrobione.
2: Tak, i oni mówią, ale zaraz, ty teraz jesteś gwiazdą, to u nas nie zagasz cały imprezy. I to było bardzo ciężkie, takie tłumaczenie. Nawet pamiętam, w pewnym momencie stwierdziliśmy, że trzeba, bardzo lubiliśmy grać w tym Rybnie, bo to Rybno było takim miejscem, gdzie jak zespół został zaproszony z naszego regionu, to miał już tak zwany fame, tak dzisiaj można powiedzieć, że był znany, bo to tylko zapraszali najlepsze zespoły. Tam się grało zawsze, na innych zabawach się grało do godziny trzeciej, w Rybnie się grało do godziny pierwszej. To były zupełnie takie fajne kolacje, były ze strażakami, których serdecznie pozdrawiam. I ja pamiętam, że musimy się pożegnać z tym graniem takim całonocnym i zrobiliśmy taką, To było już po takiej naszej pierwszej wielkiej trasie po Polsce, gdzieś tam z czerwonymi gitarami. I ja właśnie ściągnąłem takie wielkie nagłośnienie do tego ryby, żeśmy zagrali taką ostatnią zabawę pożegnalną. Powiedzieliśmy, od tej pory, mówię tutaj o pożegnaniu takim lokalnym, że mówię, od tej pory już nie gramy zabaw, gramy tylko koncerty, przyjeżdżamy na godzinę i to był taki wielki skok do przodu w przypadku naszym, prawda?
1: I później ta popularność była nadal?
2: Czy były jakieś spadki? Nie.
1: Cały czas w górę.
2: My żeśmy cały czas konsekwentnie budowali swój wizerunek. Oczywiście potem przyszedł ten czas lat 2000, gdzie te audycje grające muzykę disco polo spadły z anteny Polsatu, ale zespół Klasyka cały czas już koncertował. My mieliśmy oczywiście też taki dylemat, bo jak zaczęliśmy grać, już mieliśmy kilka tych swoich utworów wydane ze dwie płyty, to była taka sytuacja, że zespoły wszystkie tańczyły. My też mieliśmy taki epizod, pamiętam koncert we Włocławku, on jest tam zarejestrowany telewizyjnie, w którym próbowaliśmy swoich sił tanecznych. Nie wiotę na to, nie wychodziło i stwierdziłem, że nie, idziemy w kierunku grania takiego, skąd żeśmy się wywodzili i poszliśmy, żeśmy konsekwentnie cały czas grali, a z instrumentami, a inni jednak poszli w te tańce. No i my tak zostaliśmy, potem inni się na nas wzorowali, ale my cały czas konsekwentnie budowaliśmy zespół.
1: Pan był klawiszowcem,
2: cały czas klawiszowcem. Później była taka sytuacja, że rozbudowaliśmy ten skład o takie żywe instrumenty, nie takie elektroniczne. To też był taki progres do przodu, bo wszyscy grali, jak już zaczęli gdzieś tam grać, to też brali te elektroniczne, a my jednak poszliśmy już w gitary, w bębny akustyczne. No i tak, do tej pory to trwa.
1: A przygotowania do koncertu? Wiadomo, teraz jest ekipa przygotowawcza do koncertu, a wcześniej na takiej zabawie, no to jednak sprzęt mieliście swój?
2: Mieliśmy swój sprzęt, żeśmy jeździli wszyscy sami, podłączaliśmy, mieliśmy wszystko, końcówki mocy, kolumny i tak dalej. Później przed ten etap grania tych koncertów, to też było tak, że tam ci muzycy rozstawiali, no dzisiaj to już mamy taką ekipę techniczną, bo dzisiaj Klasyk to taka mała firma, więc dzisiaj to wygląda tak, że my jedziemy na próbę, robimy próbę przed rozpoczęciem imprezy, potem jedziemy się zdrzemnąć, potem przyjeżdżamy na koncert i to tak już funkcjonuje i to jest tak już, to trzeba do tego dorosnąć.
1: No wiadomo. To jeszcze się tak zapytam, dyskoteki, teraz a dziś, główne różnice. Bardziej podobały się dyskoteki wcześniej, ten klimat lat 90., czy jednak dzisiejsze?
2: Wiem,
1: że pan dziś raczej nie chodzi na dyskoteki, bardziej gra.
2: To znaczy tak, przede wszystkim różnica pomiędzy tymi dyskotekami jest taka, że przez pryzmat dzisiejszego mojego wieku, a tego jak byłem młodszy, no to dzisiaj mi jest ciężko, że tak powiem, na tych dyskotekach wysiedzieć długo. To było głośno i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony te dyskoteki, które kiedyś były, miały zupełnie inny klimat, bo kiedyś to były takie sale, najpierw były sale strażackie, tak? Później były takie
1: sale... Nadal są sale strażackie, no, i tam też są zabawy.
2: No, ale już to są takie perełki, prawda? Później były takie sale po jakieś magazyny adoptowane do dyskotek, gdzie tam się budowało trochę świateł, problem był zawsze taki, że było pełno kurzu, ja się nabawiłem alergii na ten kurz i tak dalej. A później powstały takie naprawdę kluby z prawdziwego zdarzenia, czyli były już tam loże porobione, w oświetlenie, nagłośnienie, wszystko się jak gdyby tutaj zgadzało. Dzisiaj te kluby zapraszają nas, bo wiadomo, że gdzieś tam w jakiś sposób jesteśmy magnesem, jeżeli chodzi o osiągnięcie publiczności, ale z drugiej strony te kluby dzisiaj, młodzież w ogóle chyba nie potrzebuje klubów, bo młodzież dzisiaj się raczej woli domówki. Jak się patrzy przez pryzmat tego, jak spędza dzisiaj młodzież wolny czas, to woli domówkę, woli gdzieś tam pójść spontanicznie nad jakieś taki teren rekreacyjny. Tak. I to się trochę zmienia, te upodobania, ale to jest tak, że te kluby też kiedyś miały taki moment, gdzie tam one spadały. Być może te kluby w takich rozmiarach, gdzie tam przychodziło parę tysięcy osób, dzisiaj nie mają racji bytu, ale te mniejsze kluby funkcjonują i to nie jest wcale takie, że tam nie ma ludzi, ale powiem szczerze, jak gramy o pierwszej w nocy, to jeszcze jestem, oczywiście też jedziemy do hotelu i tak jakoś to znoszę, ale jak gramy w klubie, bo zdarzyło nam się, że mieliśmy wystąpić na przykład we Wrocławiu o 4 nad ranem.
1: Ojej.
2: To ja mówię, kurna, to już my stajemy, jedziemy na kolejny koncert, a to kurna, trzeba o 4 wstać. No ciężko to jest, no ale trzeba sobie jakoś radzić.
1: Wiadomo. To jeszcze na zakończenie. Taka najbardziej śmieszna sytuacja lub taka najciekawsza z przeszłości, przed koncertem, na koncercie, taki smaczek jakiś bym poprosił.
2: Pamiętam, że byliśmy po festiwalu Ostródzie, no gdzie tam chyba zdobyliśmy jedną z nagród, więc takie było.
1: A kiedy to było?
2: No to było gdzieś tam w latach 90-tych, 2000-tych. Okay. To był gdzieś ten przełom. I żeśmy oczywiście mocno fetowali tą sytuację, oczywiście zawsze jest po takich, że tak powiem, spotkania są takie spontaniczne, gdzie człowiek siedzi i celebruje tą chwilę. I pojechaliśmy po pierwsze do miejscowości Krzyża. Graliśmy w Krzyżu chyba Wielkopolskim, pojechaliśmy do jakiegoś innego Krzyża. I zabawna historia była taka, że tam przyjeżdżamy. Oni, tam też tego dnia była impreza. Oni się patrzą, mówią do nas: słuchajcie, ale wyście niedawno nas grali. Ja mówię: nie, tam w ogóle gadają głupoty, ja to nie wiesz, do chłopaków, i rozkładajcie się, bo mamy drugi koncert. No i pychaliśmy do tej miejscowości Krzyż. No i to było dosyć traumatyczne.
1: Krzywa akcja.
2: Mało tego, mój klawisz pojechał z nagłośnieniem w ogóle w jakieś inne miejsce, bo ktoś o to nie zadbał. A teraz można powiedzieć, też zabawna, może smutna. Niedawno, bo teraz jest taka moda, że zapraszają nas jako takie uświetnienie, jako prezent dla pary młodej. Mhm. I pamiętam, graliśmy jakąś rocznicę Solidarności w Katowicach i mówimy, jeszcze ten przewodniczący przychodzi, mówi: słuchaj, chodź, zapraszam was tutaj na kolację. Mówi: nie, słuchaj, musimy jechać, mamy wesele, jesteśmy atrakcją, musimy zagrać o tej godzinie i tak dalej. I dojeżdżamy, jesteśmy już za Łodzią. I dzwoni do nas najpierw jakaś pani, że tam jest jakiś problem, po czym dzwoni mama pana młodego i mówi: no my nie chcemy, żeście państwo wystąpili. Bo co się dzieje? Okazało się, że to było takie zaskoczenie, że tam się teściowa złapała trochę z synową i tak się tam poróżniły, że nasz koncert nie doszedł do skutku, więc takie sytuacje po raz pierwszy się zdarzyły, no ale tak też jest.
1: Klasik miał zagrać na weselu i koniec końców nie zagrał. Dobrze, no ja panu już muszę podziękować.
2: Dziękuję bardzo.
1: Bardzo super rozmowa wyszła i te wspomnienia, bo to jednak jest Sochaczew, no stoi Disco Polo, nie oszukujmy się.
2: No są takie dwie stolice w Polsce Disco Polo, Sochaczew i Białystok, i tutaj można śmiało o tym mówić, że gdzieś tam te kapele gdzieś tam właśnie pochodzą z regionu Sochaczewa, z regionu Białegostoku.
1: Bardzo dziękuję, w moim studiu był Robert Klaty, muzyk, współtwórca zespołu Klasik, prowadzący i inicjator Polo TV, przedsiębiorca. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.
0: Była to audycja Kiedyś to było. Wspomnienia i niezwykłe historie na 94,9 FM.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też,
3: to poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
6: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
7: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września. Referendum w gminie Sochaczew.
10: Weekend z Radiem Sochaczew.
11: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
12: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
13: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: jeszcze.
1: Autopromocja.
2: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
3: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
4: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Weekend z Radiem Sochaczew.
9: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
10: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
11: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
5: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchacze obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
2: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kruszywa budowlane, drogowe i ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Piach, ziemia, krysy ozdobne. Hurtownia Krusz Garden. Cement, hurtownia Krusz Garden. Dogodny i szybki transport. Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
3: Reklama.

0: Dzisiaj pozdrawiamy gorąco wszystkich taksówkarzy, bo w kalendarzu ich święto. A więc pozdrawiamy wszystkich tych, którzy trudnią się przewozem osób. Tu niedzielny program na naszej antenie, czyli moc dobrych tematów i dobrej muzyki. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Nie wiem, czy słyszeliście, że 18 muzeów w Polsce można zwiedzać za symboliczną złotówkę. To jest oferta dla osób od 8 do 26 lat. No na przykład Zamek Królewski w Warszawie, Łazienki Królewskie, Muzeum Sztuki w Łodzi. Tak, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło taką ogólnopolską akcję. To jest akcja skierowana dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych, tak, którzy mają w ten sposób poznawać polską historię, sztukę i dziedzictwo. Warunek, no to oczywiście wiek, o którym wam mówiłem. No a w październiku ma dołączyć do tych 18 podmiotów także nowe muzeum, czyli Muzeum Zamkowe w Malborku. Bilet kosztujący złotówkę ma pozwalać wszystkim zwiedzać wystawy stałe. Oferta została tak pomyślana jako takie rozwiązanie całoroczne, a nie jako jednorazowa, na przykład wakacyjna promocja. Także nie wiem, czy o tym słyszeliście, teraz już to wiecie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki.

0: talk about it.
1: Reklama. Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z zakładem wodociągów i kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie. 885 369 751.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Szukamy dla Was dobrych informacji w to niedzielne popołudnie. I tak na przykład znajduję, że jest pewna zmiana. Pierwsza taka od 2017 roku. Spadek liczby urodzeń w Polsce wyhamował. Tak jest. Po latach niemal nieprzerwanego pogarszania się danych demograficznych pojawił się taki sygnał, którego w Polsce dawno nie obserwowano. Liczba urodzeń nadal pozostaje bardzo niska, to jest prawda, ale tempo spadku wyhamowało, bo na przykład w marcu 2026 urodziło się nawet o ponad 6% więcej dzieci niż rok wcześniej, a suma urodzeń z ostatnich 12 miesięcy pozostaje od początku roku niemal niezmieniona. To jest pierwsza tak wyraźna stabilizacja od czasu demograficznego szczytu z 2017 roku, a więc ten marzec przyniósł dużą, taką pierwszą niespodziankę, a dodać należy, że w 2017 roku urodziło się ponad 400 tysięcy dzieci. No, mamy oczywiście wszyscy nadzieję, że to jest taki sygnał, za którym pójdzie rzeczywiście pewna realna zmiana.

0: Autopromocja.
1: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
2: Sponsorem programu jest JR Optima. Zakuwanie przewodów hydraulicznych. Wiejca 88A koło Campinosu.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Winnenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl, Kopernika 1, po byłym Bigwayu.
3: Reklama.

Tematy przyrodnicze same się nasuwają w to niedzielne popołudnie. Czytam, że na przykład 266 przywódców podpisało porozumienie. Ochronią 125 tysięcy hektarów lasu i rzadkie kangury. W górach Toriczeli, w Papui Nowej Gwinei, wydarzyło się coś, co lokalne społeczności przyrodnicy pracowali nad tym przez ponad dwie dekady. Przywódcy klanów, reprezentujących 41 wiosek, podpisali prawnie wiążące porozumienie. No i będą chronić tropikalne lasy. Dokument zabrania też komercyjnego wyrębu, górnictwa, wielkoobszarowego rolnictwa oraz polowań na zagrożone gatunki. Jednymi z największych beneficjentów mają być niezwykle rzadkie kangury drzewne, występujące tylko w tej części świata. Także to jest dobra informacja. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. Ta informacja mogła w zalewie innych wam umknąć. To teraz już wiecie. Radio Sochaczew.

0: letni, wakacyjny, niedzielny program na naszej antenie. Słuchajcie, nie wiem, co robicie w to niedzielne popołudnie, ale ja na przykład przeglądam internet i czytam o scrollowaniu. No to, że to nieskończone przewijanie ekranu, czyli automatyczne uruchamianie filmów, to jest coś, w co często wpadamy, scrollując media społecznościowe. Ale ostatnio Facebook i Instagram pojawiły się na radarach pewnego sądu federalnego w Oakland. Tam trwa proces przeciwko Meta. 29 stanów chce końca tego nieskończonego scrollowania. To ma być realna zmiana, to znaczy jeśli to postępowanie przeciwko jednej z największych firm technologicznych dojdzie do skutku, no to faktycznie te algorytmy mają się zdecydowanie zmienić, czyli mają zrezygnować z tego mechanizmu nieskończonego przewijania. Czy tak się stanie? Nie wiem, niemniej jednak być może to będzie dobry krok w tym kierunku.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla Twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochacze Spółka z o.o. poszukuje kandydatów do pracy w dziale eksploatacji na stanowisko kierownika Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy Alei 600-lecia 69 w Sochaczewie. CV oraz list motywacyjny prosimy przesłać na adres zwik@zwik.sochaczew.pl lub dostarczyć osobiście do siedziby spółki. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7. Szczegóły oferty pracy na zwik.sochaczew.pl.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
1: Reklama.

Dzisiaj w kalendarzu Międzynarodowy Dzień Rekina Wielorybiego, czyli największej ryby na świecie. To jest dobry moment, żeby zwrócić też uwagę na to, że te łagodne olbrzymy są zagrożone wyginięciem przez działania człowieka. No i w kalendarzu takie właśnie święto, a więc warto przypominać sobie, że istnieje takie zwierzę jak rekin wielorybi. Zresztą no, to są olbrzymie, piękne zwierzęta. Polecam wam sprawdzić, bo naprawdę robią wrażenie, a domyślam się, że wrażenie to dopiero mogą robić napotkane na żywo. Tu niedzielny program na naszej antenie. Oskar Tomczyk, witajcie ponownie.

Czytam w internecie o najnowszych badaniach naukowców. Słuchajcie, badania dotyczące... Badanie właściwie jest Polski, tak, więc to jest ważna informacja, bo polska metoda badania betonu, dobrze słyszycie, została znormalizowana w Stanach Zjednoczonych. To jest sukces naukowca z ZUT. To w ramach American Association of State Highway of Transportation Officials, która to agencja tworzy standardy wykorzystywane m.in. przy projektowaniu oraz realizacji infrastruktury transportowej w USA. No i tutaj rzeczywiście doceniono Andrzeja Zielińskiego, który wynalazł pewną metodę PST, która dotyczy pomiaru odkształceń wszystkich kompozytów cementowych i jest kompleksowa, jak dodaje, i uniwersalna. Także jeśli zastanawiacie się, od czego my jako Polacy jesteśmy specjalistami, no to od betonu jak najbardziej, a właściwie od badania betonu pod kątem tego, czy on ma... czy zwiększa swoją objętość pod kątem tego, czy jest w stanie się skurczyć, jakie zachodzą w nim procesy chemiczne i fizyczne, no to rzeczywiście polscy naukowcy to potrafią. Taka ciekawostka.

0: Reklama.
1: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
2: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko.
3: Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest biuro nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

Lubię w niedzielę czytać o badaniach naukowych i o nowych odkryciach. Polacy, jak czytam, uczestniczyli w testach spersonalizowanej szczepionki na czerniaka. Wyniki trzeciej fazy dają dużą nadzieję, bo to może być jeden z najważniejszych momentów w rozwoju terapii przeciwnowotworowych wykorzystujących technologię mRNA. Moderna i Merck, działający poza USA i Kanadą pod nazwą MSD, poinformowały, że spersonalizowana terapia Intismeran Autogene, stosowana razem z Pembrolizumabem, osiągnęła najważniejsze cele w badaniu trzeciej fazy u chorych na czerniaka. I to, co ważne, w tym badaniu uczestniczą również polscy naukowcy, również Polacy, dlatego to jest bardzo istotne i dlatego warto o tym mówić. No na przykład profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii powiedział a propos tej szczepionki, że to trochę jak odcisk palca nowotworu i to jest przełom. Dosłownie takich słów użył, a więc warto o tym wspomnieć.

0: autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
6: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew poszukuje kandydata na stanowisko laborant, analityk laboratorium wodno-ściekowego. Wymagania: wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne, znajomość techniki badań, znajomość metodyk badań wody i ścieków, mile widziane doświadczenie w pracy w odpowiedzialności za wykonywane zadania. CV prosimy składać w siedzibie firmy. Sochaczew, ulica Rozlazłowska 7 lub mailem zwik@sochaczew.pl. Informacje pod numerem telefonu 46 862 82 30.
7: Weekend z Radiem Sochaczew.
8: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
9: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, plac Kościuszki, pawilon 18.
10: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
4: Reklama.

0: Program.
1: Dzielny wakacyjny letni program na naszej antenie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale największy elektryczny samolot wzbił się w powietrze. 27 minut lotu kosztowało około $5. To był tylko właśnie 27-minutowy lot, ale dla elektrycznego lotnictwa może okazać się ważnym krokiem. Heart Aerospace po raz pierwszy wzbiło w powietrze pełnowymiarowy Demonstrator X1, czyli maszynę o rozpiętości skrzydeł 32 metrów i masie startowej przekraczającej 11 ton. Według producenta jest to największy samolot zasilany wyłącznie akumulatorami, no i jak dotąd odbył lot, co szczególnie ważne, przyciąga uwagę też ta energia elektryczna zużyta podczas testu, bo miała kosztować zaledwie $5. Ostatnio taki lot miał miejsce z lotniska Plattsburgh International Airport w stanie Nowy Jork, no i samolot osiągnął wysokość około 335 metrów nad poziomem terenu, a jego elektryczny układ napędowy dostarczał ponad 1 MW mocy. Za sterami siedział jeden pilot, a na pokładzie nie było pasażerów, a więc rzeczywiście w perspektywie lotnictwa elektrycznego może to być bardzo ważne, przełomowe wydarzenie. Radio Sochaczew.

0: Sprawdzam dla was w to niedzielne popołudnie, co tam słychać w kulturze. No i na przykład, nie wiem czy wiecie, ale polski rap króluje w streamingu w pierwszym półroczu 2026 roku, ale w streamingu nie tylko takim związanym z Polską, ale też i na świecie całkiem nieźle to nam wychodzi. A jeśli chodzi o najpopularniejszy utwór pierwszego półrocza 2026 roku, no to Miu, PZ, BDS i ich fantazje tam się pojawiły. Był album Latarnie wszędzie dawno zgasły, tak o Hemingwaya. Co więcej, polski rap rządzi także w streamingu związanym z Olisem. No a to za sprawą na przykład również Miu i Zali i ich kawałka Dopóki się nie znudzisz. Gdzie oczywiście Zalia jest popowe ujęcie, ale jest również Miu, który tutaj właśnie ten rap wprowadza. Także jeśli zastanawiacie się, jak to wygląda w kwestii tych najbardziej aktualnie trendujących kawałków, no to rap cały czas ma się w naszym kraju bardzo dobrze.
1: Reklama. Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie informuje, że woda dostarczana miejską siecią wodociągową jest w pełni bezpieczna i zdatna do spożycia przez ludzi i zwierzęta, bez konieczności jej przegotowania. Spółka nie odnotowała żadnych nieprawidłowości ani nie wydała komunikatów o skażeniu wody. Jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratorium. ZWiK Sochaczew zapewnia, woda w miejskiej sieci jest bezpieczna.
4: Przyszłość gminy Sochaczew zależy od jej mieszkańców. 6 września każdy powinien oddać głos w referendum. Nie pozwól, by inni zdecydowali za ciebie. Przyjdź i wyraź swoje zdanie. Razem tworzymy lepsze jutro. Decydujmy razem o przyszłości naszej gminy. 6 września, referendum w gminie Sochaczew.
1: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: kalendarzu dzisiaj następujące przysłowie. W sierpniu mgły w górach, mroźne gody, kiedy mgły w dolinach, to wróżba pogody. A więc można odczytywać po tym przysłowiu, jaka pogoda nas czeka w najbliższych dniach. Wracamy do najlepszej muzyki na to niedzielne popołudnie. Oskar Tomczyk, cześć ponownie.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM.

0: Lubię czytać, gdy Polaków doceniają, na przykład za granicą naszego kraju. To zawsze jakiś taki powód do dumy. Czytam, że polski operator został wyróżniony. Adam Pietkiewicz, młody operator, otrzyma nagrodę TIFFYRT Artisan Award podczas zbliżającego się festiwalu w Toronto. To jest wyróżnienie przyznawane wybitnym twórcom filmowym, które odebrali w poprzednich latach na przykład autorzy zdjęć Łukasz Żal, Roger Deakins, a także kompozytorka Hildur Gunnadottir. Także jeśli chodzi o ten rynek filmowy, no to polscy operatorzy zawsze stali i, jak słychać, stoją na naprawdę wysokim poziomie. Pietkiewicza doceniono za stworzenie obrazów jednego z najbardziej odległych rejonów świata, jakich dotąd nie widziano, w Ankh Thei Rio. Film ten zrealizowany w całości na taśmie 16 mm. To jest właśnie ten przykład bardzo dobrego i bardzo docenionego w Polsce, ale także za granicą. No to gratulujemy bardzo serdecznie Adamowi tej nagrody.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

0: Reklama.
1: Budujesz dom? Remontujesz mieszkanie? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowę w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochacze w Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata, o wielkie stawki grasz.

takiego dzieje się w Polsce, co mogło wam umknąć? No na przykład w Suwałkach odsłonięto mural poświęcony Andrzejowi Wajdzie. Stało się podczas 6. festiwalu filmowego Wajda na nowo. To jest twórczość, która oczywiście promuje Andrzeja Wajdę i też promuje osiągnięcia polskiej kinematografii. Zresztą mówię wam o tym dlatego, że ten mural jest naprawdę udany i naprawdę ciekawy także wizualnie. Więc jeśli zastanawiacie się kiedyś, co jest fajnego w Suwałkach, a być może nic takiego fajnego nie znajdowaliście, no to teraz jest naprawdę fajny mural. Tak, warto zobaczyć w internecie. Już teraz wiecie.

0: Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
1: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
2: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
8: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
9: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama. Dziś

0: No to jeszcze sprawdzam dla was, na co możecie się wybrać do kin. No na przykład, będziecie mogli się wybrać do kin na Księgę Pustyni. Gdy zobaczyłem trailer, pomyślałem sobie, cóż to, Księga Dżungli, ale na pustyni? Dokładnie tak, bo to jest historia chłopca ocalonego przez zwierzęta, ale tym razem to saharyjska fauna jest tym zbiorowym bohaterem. Film Gillesa de Mestre, familijny, podobno całkiem niezły z tego, co słyszałem. Także jeśli chcielibyście się wybrać do kina na coś takiego rodzinnego, na coś takiego pozytywnego, z dobrą, pozytywną puentą na sam koniec, no to myślę, że może to być dobra propozycja.
1: Radio Sorachev. Jeszcze więcej muzyki.

0: To teraz przenosimy się w góry. Jak czytam, przewodnik tatrzański przypomina, że branie psów w góry to szczyt głupoty. Marcin Kijowski na swoim Instagramie zaapelował do właścicieli psów, żeby nie zabierali swoich zwierząt na rysy. Po pierwsze dlatego, że Tatrzański Park Narodowy, tam obowiązuje zakaz ich wprowadzania. A po drugie dlatego, że jest to nieodpowiednia dla psów góra, i wejście na nią wiąże się ze stresem oraz niebezpieczeństwem. Rysy to nie jest miejsce dla psów, jak napisał. Przy okazji zamieścił nagranie, w którym widać właścicieli wchodzących na rysy swoimi psami. Jedno ze zwierząt jest przez opiekuna ciągnięte na smyczy w górę, inne musi być niesione na rękach, gdyż nie jest w stanie samo wejść po stromych kamieniach. A więc przypominamy i apelujemy razem z przewodnikiem, żeby po prostu tego nie robić.
1: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
3: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
4: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kia Niro. Hybrydowy crossover w jeszcze bardziej dopracowanej formie. Benzyna i prąd współpracujące dla twojej oszczędności. Niższe spalanie w mieście, mniej postojów na trasie. Hybrydowa Kia Niro. Gotowa na każdą drogę. Szczegóły na kia.pl i u dealerów Kia. MGT zaprasza. Łowicz, ulica Bolimowska 75. Więcej na mgtkia.pl.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Weekend z Radiem Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport,

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Weekend z Radiem Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
6: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
7: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
2: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
3: Weekend z Radiem Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna, szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
5: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
6: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik, autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Weekend z Radiem Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
4: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
5: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Bigwayu.
0: Reklama.

0: Reklama. Weekend z Radiem Sochaczew.
1: Sponsorem programu jest hurtownia budowlana Bracia Tarczyk. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Szybki transport z rozładunkiem. Młodzież Juliopol 99A.
2: Sponsorem programu jest Biuro Nieruchomości. Żaneta Buczek. Sprzedaż nieruchomości z profesjonalistą. Sochaczew, Plac Kościuszki, Pawilon 18.
3: Sponsorem pasma jest SSW Wojtechnik. Autoryzowany dealer marki Stihl. Kopernika 1 po byłym Big Wayu.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
0: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.